0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Po dość nocnych opadach deszczu jeszcze o poranku przez nasz region przechodzi strefa opadów, ale już zdecydowanie mniej intensywnych. Po tym froncie będzie dzisiaj raczej pochmurno i znacznie chłodniej. Przelotne opady możliwe jeszcze do południa. Teraz mamy w Kaliszu 10 stopni, 9 w Ostrowie i Pleszewie, a dziś w regionie maksymalnie do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
7: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
6: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku. Chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
8: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
6: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
9: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
10: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
6: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tymczasem my mamy 4 minuty po godzinie 6 i też dostajecie przepustkę. Na przykład na to od nas przepustkę, żeby dzisiaj się spóźnić do pracy. A co tam? Nie no wiem, nie ma żartów. Kierownik, szef będzie czuwać, nie ma żadnego spóźniania. Wiem, że przepustka to na niewiele się zda prawdopodobnie. To co? No to zróbmy sobie ten poranek, zróbmy wszystko, żeby był fajny, żeby był udany, że mimo to, że za oknem trochę deszczowo, to niech to będzie dobry początek dnia. Tomek Michalak, witam, zapraszam, będę z wami tradycyjnie do 11. Dzień dobry. Jak się tak tradycyjnie rozpocznie, człowiek wie, że jest poukładane, że nic nie zaskoczy, to od razu lepiej, prawda? Roxy Faust, muzycznie na szeroką wodę w kolejce, numery z tamtych lat, z tych lat, no będzie się działo.

To chłopaki z Sunrise Avenue, co oni tam śpiewali, że bye bye Hollywood drogi? Nie, nic z tych rzeczy. Jeszcze do Hollywood pojedziecie. No może nie o poranku, póki co do roboty. Trzeba będzie się zebrać, ale pomarzyć można, prawda? Siódmy dzień maja w kalendarzu od samego rana. Mamy już czwartek, to jest przedpiątek. To ładnie brzmi, prawda? Przed weekendzik, to jeszcze lepiej brzmi. W kalendarzu dziś Światowy Dzień Hasła. Jeżeli macie jakieś proste hasła, to lepiej pozmieniać na przykład na nieco trudniejsze, co by kolega, koleżanka gdzieś tam nie rozpracowali nas obok przy biurku w pracy i nie tylko. A w banku to już w ogóle. Siódmy dzień maja to także 127 dzień roku, do końca 238 dni, do lata jeszcze 44 dni. Wiem, że są tacy, którzy dzielnie odliczają, więc już jesteście na bieżąco. 12 po 6 gramy. Dzień dobry. Radio Centrum.

To jest fajne, to jest nowe, to jest Alex Warren i jego numer Fever Dream. 18 minut mamy po 6:00. Poranek czwartkowy przynosi oczywiście ciekawostki w prasie. Kolorowe tabloidy aż krzyczą do nas prosto z sklepowych witryn, z kiosku na przykład. Jeszcze takie istnieją i można poczytać, co tam ciekawego się dzieje w świecie, czym żyje Polska i świat, a proszę bardzo. Na przykład tym żyjemy, że są poradniki w prasie dzisiaj. Co zrobić, jeżeli wejdziecie w spór z sąsiadem o działkę RODO? Te działeczki RODO są fajne, prawda? Tam czasami się sąsiedzi ze sobą kłócą. No i wtedy warto wiedzieć, jak to wszystko rozegrać. No to można zapłacić też alimenty, na przykład wyższe, jak sąd tak zechce. Emeryt Rutkowski zapłaci wyższe alimenty. Matka chłopaka chciała 30 tysięcy złotych na syna. Ile udało się zasądzić? No to o tym też pisze dzisiaj poranna prasa. Jest ciekawie, bo to był podobno bardzo ciekawy proces. W prasie także informacja o 14 emeryturach, które no, mogą być wyższe. Jakie mają być wypłaty 14? Tym żyje Polska, o tym się pisze od samego rana. I jeszcze prasa zagląda do rezydencji byłego ministra pana Zbigniewa Ziobro. U Ziobry wyschła trawa. Nikt nie podlewa. No i jest problem. I teraz jak tutaj zaradzić temu problemowi? Jeżeli macie swoje pomysły, dajcie znać, a ja zostawiam już poranną prasę. Choć może i tam popadało, to odrośnie, prędzej czy później.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Tak, rapująca Shakira, prawie że rapująca Shakira, to jest właśnie to, czego potrzebujemy o poranku. 27 minut już po godzinie 6, 7 dzień maja. Za chwilę wyjedziemy na drogi południowej Wielkopolski, bo na tych drogach oczywiście będzie dzisiaj tłoczno momentami. Póki co jeszcze ruch odbywa się bardzo płynnie, za oknami jednak deszczowo, więc proszę uważać, bo droga hamowania może się wydłużyć. A konkrety na ten temat już za chwilę. Wy z kolei pamiętajcie o waszym numerze telefonu o poranku i nie tylko, całą dobę. Skrzynka głosowa w każdej drogowej sprawie. 62 503 106 i 4. Dzień dobry.
1: Radio Centrum. Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6.30 na zegarach, więc tak jak wspomniałem, ruszamy na moment na drogi południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy bardzo nam się pogorszyły, więc proszę uważać, ślisko miejscami, bo mokro na jezdni, a w takiej sytuacji droga hamowania się wydłuża, to zwłaszcza trzeba uważać na przejściach dla pieszych. Gdzieś w okolicach godziny 7-8, kiedy także zajęcia w szkołach się rozpoczną, uważamy. Ponadto po trasach jeździmy raczej bez większych utrudnień, drogowcy jeszcze nie wrócili na drogi o poranku. W Kaliszu ruch niewielki jak na 6.30 i poza miejscami, w których trzeba chwilę postać na światłach, kręcicie bez żadnych utrudnień. W samym Kaliszu prace prowadzone są te największe, na Sulisławickiej. Pod Kaliszem już na drodze numer 12, na odcinku do Opatówka. W jedną i w drugą stronę oczywiście. Więc tutaj trzeba też zwolnić, uważać, są ograniczenia prędkości. Ostrów Wielkopolski, w przebudowie mamy Leduchowskiego na dużym odcinku od Piłsudskiego do Strzeleckiej, tam zwężenia, ograniczenia prędkości, a tuż za Ostrowem w kierunku Krotoszyna w przebudowie fragment drogi numer 36 i tam też nie jest wesoło, zwłaszcza w godzinach szczytu dla tych, którzy chcą popędzić. No się nie popędzi, niestety. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Okazuje się, że w majówkę w Polsce bardzo duża ilość energii pochodziła z odnawialnych źródeł. Doprowadziło to do rekordowo ujemnych cen prądu na giełdach. W takiej sytuacji auta elektryczne teoretycznie powinny jeździć za darmo, a upalne dni powinny dawać możliwość darmowego ładowania. W Norwegii są odpowiednie przepisy, które pozwalają obniżać koszty ładowania samochodów. W Polsce przepisów póki co nie ma. Choćby prądu było pod dostatkiem, choćby to był kraj mlekiem, miodem płynący, prądem płynący, to płacić będziemy.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Za 18 minut będzie godzina 7, ale tam są proste słowa jak siubilabalabalabajeje, ktoś opanuje, to generalnie już może śpiewać. I powinno to całkiem dobrze pójść i sprawnie. Dzień prób i będzie dobrze, będziecie specjalistami w tym temacie. Zaglądam na moment do porannej prasy jeszcze. Hymn Polski w wykonaniu Dody stał się hitem TikToka, tak czytam w sieci. To sprawa jest poważna. W sobotę w Krakowie odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Tam Doda śpiewała polski hymn i jak myślicie? No poszło dobrze, poszło dobrze. Cytuję komentarze. Nie jestem jej fanem, ale muszę bezstronnie stwierdzić, że odśpiewała hymn perfekcyjnie. Idealnie bez własnej interpretacji. The biggest diva forever. I jeszcze jeden komentarz, który w sumie przywołuje historię i mówi wszystko. Edyta, widzisz jak się śpiewa?
1: Radio Rano
2: i gra muzyka.
3: Reklama.
4: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
3: Reklama.

0: Za 10 minut będzie już godzina 7. Rod Stewart muzycznie za nami. No to teraz zaglądamy do kalendarza. Kto się urodził przed laty? Właśnie 7 maja. Ale tu jest bogate grono. Jakie to są nazwiska? Rok 1867. Władysław Reymond, pisarz, prozaik, nowelista, laureat literackiej Nagrody Nobla za słynną epopeję Chłopi, która nadal pozostaje koszmarem wielu maturzystów. Ireneusz Dudek urodził się w 1951 roku. To nie kto inny jak nasz słynny sceniczny Szekin Dudi, kompozytor, wokalista. Radosław Pazura ma okazję do świętowania. Rok 69 i Maciej Zakościelny to rok 1980. A urodzeni 7 maja podobno są bardzo pomysłowi, oryginalni, obdarzeni talentem artystycznym i silną intuicją. Wierzą w swoje przeznaczenie i absolutnie nie boją się ryzyka. Mają bogate życie uczuciowe, tęsknią za taką idealną, perfekcyjną miłością. Często zmieniają swoje decyzje i pod wpływem nastrojów i chwilowych zachcianek podejmują dość ryzykowne decyzje, rzucają się w wir obowiązków. Mają szczęśliwą cyfrę 3, kamień szlachetny to kryształ górski, a sprzyjający wam dziś znak zodiaku to jest niejaki strzelec. Tak a propos znaków zodiaku, pamiętajcie, kwadransy po 7 będziemy zaglądać do wszystkich i sprawdzimy, co tam w horoskopie.
1: Radio Centrum, Radio Rano.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami deszczowo na południu Wielkopolski. Jeszcze pozostałości po tych silnych opadach nocnych pozostają w regionie. Padać będzie do południa. Przelotne opady możliwe w całej południowej Wielkopolsce. Później już bez deszczu, ale także bez przejaśnień. No i znacznie chłodniej, bo za frontem atmosferycznym napłynęło do nas powietrze z północy. Efekty odczuwamy od rana. Teraz 10 stopni, a dziś maksymalnie do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 7.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
7: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
8: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
7: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
9: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
10: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
7: Maseczki wróciły do łask.
10: No niestety trzeba.
7: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
6: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
11: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
6: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
12: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień,
6: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Haremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
15: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
14: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
13: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Całe szczęście, no całe szczęście, że chłopaki nie awansowali na ten mundial, bo musielibyśmy z kieszeni ostatnie grosze wysupłać tam, a proszę, a teraz będzie luz, nasi nie grają, więc koszty absolutnie zerowe, no ewentualnie można popatrzeć na ten mundial tylko i wyłącznie z ciekawości. 6 minut po godzinie 7, Tomek Michalak, dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy teraz włączyli radio, gdziekolwiek jesteście, w domu, w pracy, w samochodzie, gramy dla was.
16: Dzień dobry.
3: I tak sobie pomyślałem, że taki numer o poranku to będzie to. Tego potrzebujemy. Wiecznie młodzi. Forever Young oczywiście. Alphaville na 106.4. A za chwilę, jak zawsze, horoskop.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulne 1. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Kwadrans po siódmej, zaglądamy gdzieś tam wysoko w gwiazdy do radiowej kuli. Tutaj też pięknie widać. Baranie, dzisiaj o poranku lepiej cię nie zaczepiać, możesz się na kogoś zdenerwować. Po południu poprawa aury, poczujesz trochę luzu, a wokół ciebie zrobi się znacznie spokojniej. Byku, zaangażujesz się dzisiaj w ciekawe rozmowy, a czyjeś opinie na temat aktualnych wydarzeń dadzą ci sporo do myślenia. Po południu wybierz się najlepiej na jakieś spotkanie związane z hobby, a będziesz się doskonale bawić. Jest także szansa na to, że poznasz ciekawych ludzi.
3: Bliźnięta.
2: Zadbajcie dzisiaj o siebie. Jeżeli pragniecie zjeść coś pysznego, czy wybrać się w piękne miejsce, zróbcie to bez wyrzutów sumienia. Możecie także zaplanować różne prace w domu, ale nie przesadzajcie z wysiłkiem. Raku, uda ci się załatwić trudną sprawę, bo nie będziesz tracić czasu na dyskusję. Nie proponuj dzisiaj zbyt wiele komuś, kto od ciebie sporo oczekiwał. Uważaj podczas zakupów, możesz zdecydować się na coś, co wcale nie jest ci potrzebne. Lwie, niestety nie wszystko uda się szybko wyjaśnić, ale nie będzie to dzisiaj twoja wina. Krewni będą często zmieniać zdania, a ty dojdziesz do wniosku, że ostatnio trochę sporo na ciebie zrzucają. Ty nie rób dziś niczego w pośpiechu. Panno, możesz sporo zyskać, otrzymasz ciekawe propozycje, a twoja konkurencja może coś istotnego przegapić. Wykorzystaj swoją szansę i sięgnij po to, na czym ci najbardziej zależy. Wadze, uda się osiągnąć sukces, choć początkowo ktoś będzie przeszkadzać. Będziesz dziś osobą rozstrzygającą spory, których wcale nie wywołałaś, droga wago. Słuchaj intuicji, obserwuj ludzi, a jeżeli ktoś poprosi cię o wsparcie, to dziś nie zostawiaj go w potrzebie. Skorpionie, księżyc odpowiednio ustawiony sprawi, że będziesz się dobrze czuć wśród ludzi. Odezwij się do znajomych, będą mieli dla ciebie ciekawe propozycje. Nie denerwuj się, jeżeli plany zmienią się w ostatniej chwili, to jest znak i to bardzo pozytywny. Strzelcu, będziesz dzisiaj rozmarzony i chętnie zajmiesz się dekorowaniem domu albo innym kreatywnym hobby. Możesz mieć jednak problem z przedstawianiem swoich pomysłów, bo będziesz dokładnie rozważać każdy szczegół, a ludzie nie mają na to cierpliwości. Osobiście dopilnuj dziś ważnych spraw. Koziorożcu, ty będziesz w pogodnym nastroju, a księżyc doda ci sił. Nie skupisz się jednak tylko na sobie, dobro innych będzie dla ciebie bardzo ważne. Dzień sprzyja zjednywaniu sąsiadów, jak się okazuje, i krewnych. Warto porozmawiać o wspólnych planach. Wodniku, dziś szczególnie można na ciebie liczyć. Będziesz bardzo wyrozumiały i uczynny. Chętnie komuś pomożesz i to zrobisz absolutnie bezinteresownie. Nie opłaci ci się dzisiaj spotykać z nudziarzami. Narzekanie może cię bardzo zdenerwować. No i jeszcze ryby, które mają przed sobą udany dzień. Pochwalcie się sukcesami, a znajdziecie kolejnych swoich fanów. Okaże się, że wszyscy są ciekawi tego, co macie do powiedzenia na aktualne tematy. Kogo dzisiaj pochwalisz, ten będzie ci wdzięczny, choć niektórzy mogą być obrażalscy.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.

0: To już 22 minuty po godzinie 7, a ze mną Dawid Nawrocki, a to oznacza, że za chwilę pierwsze dziś wydanie wiadomości z południowej Wielkopolski. O Kaliszu będzie słów kilka, o czym konkretnie?
1: Konkretnie o rewitalizacji osiedla Piskorzewie, przepraszam Państwa. To osiedle się zmienia, dotychczas to było bardziej takie przemysłowe miejsce, ale plany miasta są, żeby odmienić te oblicze, też zwrócić je mieszkańcom, to osiedle. No, co z tego wyjdzie, jak to będzie
0: czyli
1: wyglądało?
0: Tak w myśl tego, co nowe, tak będzie zielono, przyjemnie, rodzinnie.
1: No, czy zielono, tak. Czy przyjemnie, czy rodzinnie, no poczekamy, znaczy,
0: zobaczymy, co wyjdzie z tego. Tak,
1: na pewno plany są związane z filharmonią, więc będzie kulturalnie.
0: Więcej na temat już za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Zakupy tylko w Społe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
8: 107, 106, 105, 104, 103.
9: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
3: Reklama.
10: I gra muzyka.

0: Daria Zawiałow muzycznie o poranku, 7:30, czas na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatek poszkodowany, czyli środowy wypadek w Ostrowie, nowe oblicze kaliskiego Piskorzewia coraz bliżej, a w sporcie Stal, która awansowała do play-inów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatek poszkodowany w zdarzeniu drogowym, do którego doszło we wczorajsze południe w Ostrowie Wielkopolskim. W rejonie skrzyżowania ulic Granicznej i Rataja doszło do zderzenia się motorowerzysty i auta osobowego.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierująca samochodem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w 17-latka, który podróżował motorowerem. Został on przewieziony do szpitala, kierująca trzeźwa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kaliskie osiedle Piskorzewie się zmienia. Trwają kolejne prace związane z rewitalizacją tej części miasta, jak i planowane są kolejne działania, by przywrócić osiedle mieszkańcom.
5: Ten fragment miasta już bardzo się zmienia. Powstają nowoczesne mieszkania dla Kaliszan. Powstaje również nowoczesny park handlowo-usługowy. To oczywiście nie koniec tych działań, bo miasto Kalisz przeprowadzi tu niebawem również bardzo pożądaną inwestycję. Będzie to budowa wielopoziomowego parkingu z centrum przesiadkowym i oczywiście docelowo budynek Filharmonii Kaliskiej. My w tej chwili przystępujemy do ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu dla tej inwestycji.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Wedle słów włodarza, konkurs na wykonanie projektu Filharmonii Kaliskiej przeprowadzony zostanie wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, a Kaliszanom pozostaje czekać na kolejne zmiany w tej do tej pory przemysłowej części miasta. Koszykarze Tasomik z Rosiek Stali Ostrów zagrają w fazie play-in i w niej powalczą o udział w play-offach. We wczorajszy wieczór ostrowski zespół wygrał we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 86-74 i zajął ostatecznie 10. miejsce po rundzie zasadniczej, bo inne mecze nie ułożyły się po myśli Stali. Wygrana nad Górnikiem nie przyszła łatwo. W 33. minucie był remis po 67 i wtedy seria 12-0 gospodarzy przesądziła o losach spotkania. Cieszymy się tym, co już osiągnęliśmy, ale oczywiście walczymy o więcej, powiedział Radio Centrum trener Stali Andrzej Urban.
6: To jest ogromny sukces, trzeba tak na to spojrzeć. Teraz można się wrócić do tego, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Przez sezonem myślę, że nikt nawet nie marzył o play-inach, a jak rozpoczęliśmy sezon 1-5, to tym bardziej. Kończymy sezon z dodatnim bilansem 16-14, także to jest wyśmienity wynik na wszystkie okoliczności, które były wcześniej. Oczywiście, że chcielibyśmy teraz bardzo znaleźć się w play-offach.
7: Cieszymy się bardzo z tego bilansu 16-14, ale gdzieś tam z tyłu głowy zostają te porażki takie, które były w tych wygranych prawie meczach?
6: Nie, trzeba to sobie od razu wyrzucić z głowy. Więcej meczy, które mogliśmy przegrać, to wygraliśmy, a taka jest koszykówka i to, że przegrywamy w Sopocie 2 punktami po ostatnim rzucie, to nie jest żaden wstyd, tylko taki jest sport i w ogóle tak tego nie rozpatrujmy.
2: Gdyby jednak nie porażka w końcówce w Sopocie, Stal grałaby w play-inach z 7 miejsca z przewagą parkietu, a tak zagra raz 10 i musi wygrać 2 razy na wyjazdach, by znaleźć się w play-offach. Pierwszy krok jutro w Dąbrowie Górniczej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 8. Na drogach ruch odbywa się bardzo spokojnie o poranku, tym bardziej, że pogoda trochę nam nie dopisuje. Jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a więc proszę noga z gazu na wszelki wypadek. W Kaliszu więcej aut mamy już m.in. w okolicach ulicy Poznańskiej i Alei Wojska Polskiego, także przy Stawiszyńskiej miejscami. Trochę więcej samochodów na szlaku bursztynowym przy dojeździe do Górnośląskiej i także na fragmencie podmiejskiej oraz na Stanczukowskiego między rondem Dobrzec a rondem Janusza Korczaka. Krótki fragment, ale tutaj już jedziemy nieco wolniej, nieco spokojniej. Zaczyna się robić tłoczno też na drodze numer 12 na remontowanym odcinku w okolicach Zdun i Opatówka. Tutaj też zwalniamy. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei drogowcy wracają na 36 za granicą miasta w kierunku Zacharzewa do Lamek. Tutaj Trwają prace związane z rozbudową, a w samym centrum miasta poza remontem Leduchowskiego także rozkopana jest już poza centrum, ale jednak istotna dla mieszkańców ulica Klasztorna. W Ostrowie ruch już też spory, między innymi Raszkowska. Kierowcy informują o tym także, że tradycyjnie na Krotoszyńskiej zwalniamy i miejscami na ulicy Odolanowskiej, ale nie ma mowy o poranku o korkach. Za informację dziękujemy o tej porze. Taxi Echo 196 23.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ponad 2000 kierowców straciło już czasowo prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Sama majówka, jak się okazuje, przyniosła już ponad 350 takich zdarzeń.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Męskie Granie Orkiestra, wersja na lato 2026. Mam nadzieję, że się podoba. Za 18 minut będzie 8. Zaglądam do sieci i czytam, że proszę bardzo, na jednej z platform pojawiła się zapowiedź nowej gry. Nowa gra Xef ma być symulatorem wystawiania faktur w tym naszym jakże wspaniałym systemie. Opis gry jest fajny. Jesteś Januszem Kowalskim, 47-letnim przedsiębiorcą z Radomia. Twoja misja to wystawić jedną, jedyną e-fakturę przez Xef. Krajowy system e-faktur. Ile może ci to zająć? Tak opisano fabułę gry. Jest oczywiście realistyczna. Rozgrywka ma się opierać, uwaga, na zarządzaniu stresem, cierpliwością i finansami, a wbudowano w grę już ponad 30 losowych przeszkód. I teraz co? Na przykład może nam się przydarzyć podczas wprowadzania faktury aktualizacja systemów. Może się pojawić telemarketer, albo na przykład wyświetli się wezwanie do urzędu z urzędu, które zawiesi nam możliwość wystawiania faktury. Jest także autentycznie polskie doświadczenie oparte na urzędowej terminologii i czarnym humorze. Przewidziany czas gry wynosi 45 do 60 minut na jedno podejście, pod warunkiem, że system się nie zawiesi, a i to się w grze może zdarzyć. No, powiem wam szczerze, że czekam na symulatory kilku innych polskich absurdów. Myślę, że może być hit.
2: Reklama.
3: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
4: Nie do wiary.
5: Odzież używana na kilogramy?
3: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
5: Trzeba się tam wybrać.
6: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
9: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. Potrzeba nam deszczu i dopadało. Dopadało, trzeba przyznać solidnie. I proszę, z pogodą także Dawid Nawrocki wpada do studia. No,
1: również z pogodą, czasami też tak bywa. A wszystko dlatego, że IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą. No deszcze, burze miejscowe.
0: W wielu regionach kraju też zagrożenia.
1: No zgadza się. Zmieniła się ta pogoda bardzo szybko. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa taka zmiana.
0: Powiem ci, że o pogodzie jeszcze nie opowiadałeś w radiu. Ale...
1: Radio Centrum mi daje przestrzeń do takiego rozwoju, że
0: widzisz,
1: nawet o pogodzie mogę teraz rozmawiać.
0: Proszę.
1: Teraz nie straszne mi będą te takie, wiesz, zwyczajne rozmowy
0: nie,
1: o pogodzie.
0: No, nie, nic z tych
1: ekspertem
0: rzeczy.
1: Będę w każdej dziedzinie.
0: Absolutnie. Szczegóły w temacie punktualnie o 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
7: Gra muzyka. Do.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur dzisiaj w całej południowej Wielkopolsce i jeszcze do południa może słabo przelotnie padać. Później już bez opadów, ale dzisiaj bardzo niewielkie szanse na przejaśnienia. Będzie też znacznie chłodniej, bo po wczorajszych burzach do regionu napłynęło chłodniejsze powietrze z północy. Efekt na termometrze 11 stopni teraz i 15 dziś maksymalnie w Kaliszu, Ostrowie i okolicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie, jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
7: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
8: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
6: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
9: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
10: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
11: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
12: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
6: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
5: Kursy walut.
3: Zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro poranku to 4,23 zł. Dolar amerykański równo 3,60. Frank szwajcarski 4,62 zł, a funt brytyjski 4,89 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To już prawie 5 minut po godzinie 8. Mamy czwartek, 7 dzień maja. Dzień dobry tym, którzy teraz włączyli radio. W urzędach już słuchają. To chyba od 7, prawda? Od 7.30. Może teraz gdzieś w sekretariacie szkolnym zagraliśmy. Albo na przykład za ladą w sklepie. Fajnie, że jesteście, my też jesteśmy z wami. Mamy dla was dużo dobrej muzyki, między innymi nowy numer Dawida. Dawid Podsiadło, Sezon, to już teraz.

0: tak sobie gramy od samego rana. Callum Scott muzycznie za nami. 11 po 8 zaglądamy na Śląsk. Do Katowic, uwaga, wróciły owce kameruńskie, które, czytam, w okresie letnim po raz kolejny zadbają o długość niektórych miejskich trawników i do tego jeszcze, uwaga, o nawożenie tychże trawników. Wiecie, o co chodzi. Generalnie po miejskich trawniczkach chodzić nie można, więc nawożenie nie powinno być problemem. A że się będzie ładnie wszystko tam strzygło, no to jeden wielki plus. Owce kameruńskie. Ja sobie tak pomyślałem, że można by je zatrudnić też na przykład w Kaliszu. Tyle, że po ostatnich doniesieniach dotyczących tego, ile tego terenu zielonego jest do obrobienia, jak długie są trawy, obawiałbym się o stan żołądków i pewne niestrawności u owiec kameruńskich, więc może jednak dajmy im odpocząć. Dzień dobry.
1: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
11: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: To jest bardzo pokręcony numer Madison Mars. 20 minut już mamy po godzinie 8. Ze mną jest Dawid Nawrocki, który jest już wyspany, choć wczoraj dość dużo czasu spędził.
1: Zasnąć nie mogłem. Nie mogłeś. Wernisażu.
0: Na wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Daj dokończyć i teraz mów.
1: Tak, no w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wernisaże są zawsze na wysokim poziomie. Tym razem kolejny wernisaż to było Skrzydła nad Horyzontem, wystawa prac Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej. Rozmawiałem z artystami, więcej szczegółów o tej wystawie już za kilka chwil.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zaglądajcie na facebookowy profil Radia Centrum 106.4. Wiadomości o 8.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.
10: Radio Rano.
2: Gra muzyka. We were good.

0: Czas na wiadomości o 8.30. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już dostępna. Podcasty o historii ziemiaństwa od Muzeum w Dobrzycy, a w Sporcie Ostrów, który będzie gościć najlepszych polskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze.

0: w centrum wydarzeń.
1: Skrzydła nad horyzontem, nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest już dostępna dla odwiedzających. Wernisaż wystawy prac Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, odbył się we wczorajsze popołudnie. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
2: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat tego horyzontu i skrzydeł.
3: Jest to dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
1: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Historyczna wiedza podana w przystępny i ciekawy sposób, a to bez wychodzenia z domu. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce udostępniło 36 podcastów o historii ziemiaństwa w XVIII i XIX wieku. Zaproszono do ich tworzenia wybitnych historyków i historyczki.
4: Te 36 odcinków jest podzielone tematycznie na obyczajowość związaną z trendami kulturalnymi, z postawami wobec zaborców, z dzieciństwem i dorastaniem w rodzinie ziemiańskiej i wiele innych takich aspektów, gdzie można w sposób taki wyizolowany jednego wątku wysłuchać i zapoznać się z nim. Te podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej osób je wysłuchuje, a także komentuje i pisze do nas bardzo z dużym uznaniem. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych wideo i oglądania tych wideo podcastów.
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Podcasty powstały w ramach projektu między Folwarkiem a Służbą Rzeczpospolitej. Dostępne są na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Największe gwiazdy polskiego żużla z Bartoszem Zmarzlikiem na czele zobaczą kibice podczas trzeciego finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Poznaliśmy już pełną obsadę cyklu, który po raz pierwszy w historii zakończy się w Ostrowie. 15 sierpnia na Stadionie Miejskim pojawią się wielkie nazwiska.
5: Tegoroczny cykl indywidualnych Mistrzostw Polski rozpocznie się 16 maja w Toruniu. 4 lipca rywalizacja przeniesie się do Bydgoszczy, a zwieńczeniem zmagań o najważniejszy indywidualny tytuł w Polsce nastąpi 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim. Pewni udziału w cyklu IMB byli medaliści sprzed roku Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, a także uczestnik cyklu Grand Prix, sensacyjny zwycięzca z Landshut Kacper Woryna, jak również młodzieżowy indywidualny mistrz Polski Wiktor Przyjemski. Awans z IMB Challenge do finału wywalczyli Krzysztof Buczkowski, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Radosław Kowalski, Szymon Woźniak, Jakub Jamruk oraz Mateusz Cierniak. Stałe dzikie karty otrzymali Przemysław Pawlicki, Jakub Miśkowiak i Tobiasz Musielak. Gospodarze poszczególnych rund otrzymają także jednorazową dziką kartę na dany finał. Jednego możemy być pewni. W Ostrowie po raz pierwszy w historii rozdane zostaną medale indywidualnych mistrzostw Polski, a powalczą o nie najwięksi z wielkich polskiego speedwaya. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Za 26 minut 9 na drogach ruch oczywiście nieco większy już, ale według informacji od naszych kierowców, którzy kursują po trasach południowej Wielkopolski, ruch odbywa się płynnie, nie ma informacji o wypadkach, o kolizjach, to dobrze. Droga numer 12, tutaj tłoczno na wysokości Zdun i Opatówka, bo oczywiście drogowcy tu robią wszystko tak, żeby jeździło się lepiej tym fragmentem dwunastki. Trwa między innymi poszerzanie jezdni, a potrwa do końca 2026 roku, więc tutaj przyda się spora porcja cierpliwości. Podobnie tak, że jak i kierowcom na drodze numer numer 36 na wysokości Zacharzewa, Lamek i Fabryki. To trasa między Ostrowem a Krotoszynem. Ponadto drogi krajowe przejezdne. Zaglądamy na 25 w kierunku autostrady A2, jedziecie bez problemu. 470 wojewódzką również. 11 na południe regionu do S8 przejezdna bez żadnych większych utrudnień. Także 25, która prowadzi już do drogi S8. A jeśli chodzi o Kalisz, o centrum miasta, no to teraz większy ruch notujemy m.in. na Wojska Polskiego w niektórych miejscach przy skrzyżowaniach. Także miejscami na szlaku bursztynowym trzeba zwolnić. Również na Poznańskiej, na Podmiejskiej oraz w centrum miasta Sukiennicza, Kolegialna. Kolejne punkty, w których trzeba zredukować, ale nie ma korków. Za informacje dziękujemy. Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Tymczasem trwają już testy rozwiązań, które mają sprawić, że sztuczna inteligencja wyeliminuje pijanych kierowców z dróg. AI ma zdecydować, czy włączysz silnik. Nowe systemy polegają na tym, że przykłada się palec do specjalnego czujnika, który to wysyła odpowiednie impulsy w kierunku skóry i rozpoznaje, czy w naczyniach krwionośnych tuż pod skórą płynie etanol. A jeżeli płynie, to blokuje nam silnik i nie ma opcji, żeby się zamienić, bo pamiętajcie, że są jeszcze kamery w takim nowym samochodzie, więc nie oszukasz.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Panie i

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Za kwadrans będzie już godzina 9. Zaglądamy do kalendarza. 7 maja 1951 roku w Katowicach urodził się Ireneusz Dudek, bluesman, kompozytor, wokalista, autor tekstów, organizator katowickiego kultowego Rawa Blues Festival. No i znany także nam Ireneusz Dudek z parodystycznego projektu Shaking Dudy, w ramach którego powstało przynajmniej kilka przebojów, które pozostały z nami na kolejne dekady i jeszcze będą nam towarzyszyć. Shaking Dudy, słynne au, szalalala.

Joaquin Dudin, Ireneusz Dudek. Kalendarz muzyczny to jeszcze jedna dziś data. Zaglądamy do Szwecji, do Sztokholmu. 7 maja 71 roku w Sztokholmie urodził się wokalista Egan i Cherry, brat Nana Cherry i syn trębacza jazzowego Dona. Egan i Cherry to nie tylko Save Tonight słynne, ale także kilka innych fajnych numerów, może niekoniecznie rozpoznawalnych na tak po pierwszej nutce, ale wartych posłuchania i wartych tego, żeby się z nimi zapoznać. Long Way Around dzisiaj w kalendarzu muzycznym.

0: Za 4 minuty będzie godzina 9 i najważniejsze wiadomości z Polski i świata. O czym? O tym już teraz Dawid Nawrocki.
1: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, czyli trwa gaszenie Puszczy Solskiej. O tym i kilka innych informacji już za kilka chwil.
0: Punktualnie o 9.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Są jeszcze miejsca na południu Wielkopolski, gdzie pojawiają się słabe, przelotne opady deszczu, ale ten front z opadami, który towarzyszył nam od wczorajszych godzin wieczornych, już powoli odsuwa się i nie powinno padać po południu w naszym regionie, choć są synoptycy, którzy twierdzą, że jeszcze przekropi. Na pewno też nie ma szans na słońce i wysoką temperaturę. Dzisiaj maksymalnie do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
7: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
6: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Ogromna chmura dymu.
9: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okrutnego.
10: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
11: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
8: Błyskawicznie.
11: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
12: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
13: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
6: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
14: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
15: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
14: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
14: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
6: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
17: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
6: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
18: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
8: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
19: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
8: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czasami lepiej idzie naszym, czasami gorzej, niemniej jednak sportowcom oczywiście kibicujemy. Czwartek, 7 dzień maja w kalendarzu i 7 minut też po godzinie 9. Tak się nam to wszystko ładnie poukładało. Jak się będzie układać przez cały dzień, to nie będziemy narzekać. Pozdrawiam tych, którzy mają dziś okazję do świętowania, a chyba jeszcze nie było okazji, żeby o nich wspomnieć. No to proszę, to jest bardzo bogate grono, bo dziś imieninowe życzenia należą się Benedyktowi, także Florianowi, Gustawowi i Janowi. Świętuje także Piotr oraz Róża. Wszystkiego dobrego.
5: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 12 minut mamy po godzinie 9, a my zaglądamy teraz na drogę krajową, na 11 między Antoninem a Ostrzeszowem. Doszło do wypadku, o którym informuje nasz słuchacz.
2: 425 km, mamy uderzenie autobusu w naczepę, na prawym pasie blokada, będzie się powiększała. Pozdrawiam.
1: No i tam rzeczywiście teraz są spore utrudnienia w ruchu. Mniej więcej w połowie drogi między Antoninem a Ostrzeszowem doszło do tego zdarzenia kilkanaście minut temu, więc uważajcie, jeżeli możecie, korzystajcie z dróg alternatywnych. Dziękujemy naszemu słuchaczowi za informację. Pamiętajcie, wasz numer telefonu 62503-106-4. Piszcie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106.4 FM. Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
6: Nie do wiary. Odzież używana na kilogramy?
5: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
6: Trzeba się tam wybrać.
7: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
8: Zakupy tylko wspałem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz wspołem.
4: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Czwartkowy poranek, a więc zaglądamy na Łazienną 6, a tam oczywiście Kino Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rzecz jasna, Gabriela Mizgalska z kina razem z nami tradycyjnie. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Przychodzisz, żeby powiedzieć o tym, co się wydarzy zarówno dziś, jak i jutro. No i jeszcze zahaczymy o to, co po weekendzie. Zacznijmy od czwartkowych propozycji Kina Centrum.
2: Dziś po raz ostatni włoski dramat biograficzny Wolność po włosku oraz dziś, ale jeszcze przez tydzień, bo teraz w kinach króluje oczywiście Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: No tak, tak, Miranda, która tam na wybiegu, nie, ona nie na wybiegu, ona raczej tło robi, prawda?
2: Tak, w redakcji, ale intensywne, na tak. Górze, zdecydowanie no. Intensywne.
1: Diabeł ubiera się u Prady 2, do zobaczenia dzisiaj dwukrotnie, 17.50, 20, a Wolność po włosku, przypomnijmy ostatni raz jeszcze,
2: ostatni raz.
1: O 15.40, a więc jeszcze jest okazja, tuż po pracy można wskoczyć. A my wskakujemy w piątkowy klimat, przedweekendowy. To jest dzień, który kojarzy nam się z premierami, z filmami, które powracają. Co tym razem przy Łaziennej 6?
2: Tym razem powrót na ekrany z okazji 10. rocznicy premiery. Film, który mimo młodego wieku zdecydowanie można nazwać kultowym. Włoski komediodramat Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To opowieść o spotkaniu grupy przyjaciół, którzy postanawiają zagrać w grę. W trakcie kolacji każdy SMS, każda rozmowa telefoniczna, e-mail czy tego typu rzeczy będą czytane na głos. I tutaj oczywiście na jaw powyłazi masa skrywanych tajemnic.
1: Tak, nie lubimy, jak ktoś nam zagląda do telefonu, a co się dzieje, jak trzeba jeszcze to odczytać publicznie. Oj, to się robi niebezpiecznie. Ten film do zobaczenia jutro o 16.
2: Zapraszam.
1: I później też w kolejnym tygodniu, jeżeli nie uda wam się jutro, to będzie okazja. I przeskakujemy tym sposobem już do poniedziałku.
2: Zgadza
1: tak?
2: się.
1: A tam czeka nas klub filmowy.
2: Oczywiście. Tym razem coś specjalnego. Francuska animacja Dmuchawce. To historia czwórki rodzeństwa, którymi są tytułowe dmuchawce, które oddzieliły się od rośliny matki. Uratowane z nuklearnej eksplozji wyruszają w międzyplanetarną przygodę, by odnaleźć nowy dom. Zobaczymy piękną mikrofotografię natury i zgłębimy się w wspaniałej przyrodzie.
1: No właśnie czytam, że to jest oczywiście klasyczna propozycja dla kinomanów, dla grup szkolnych, dla najmłodszych, ale także dla miłośników natury, bo
2: oczywiście
1: wspomniałaś, że to jest pięknie pokazane.
2: Jak najbardziej. Tutaj ci z Państwa, którzy usłyszeli, że to animacja i pomyśleli, że jest to bajka dla dzieci, absolutnie nie. To widowisko, to widowiskowa animacja dla osób w każdym wieku.
1: No właśnie, więc jeżeli macie ochotę, to myślę, że pojawicie się w poniedziałek w klubie filmowym, 19, porozmawiamy o filmie, zobaczymy ten obraz i myślę, że każdy będzie miał już swoją ocenę. Co jeszcze w temacie?
2: No i oczywiście po spotkaniu poniedziałkowym rozmowa przy herbacie i ciasteczkach.
1: A i to brzmi smacznie. I to jest właśnie to. Dobrze. Wejściówki dla naszych
2: wejściówki
1: słuchaczy.
2: Wejściówki oczywiście zostawiam. Zachęcam do brania udziału w konkursach i zapraszam do kina.
1: A kino działa dla was przy Łaziennej 6, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Gabriela Mizgalska, dzięki za garść propozycji i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.
2: Do usłyszenia.
0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: A skoro nam się taki sielankowy klimat zrobił, filmowy, przyjemny, to jeszcze. No właśnie, po włosku będzie. Ricci e poveri, Acapulco.

0: Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
1: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
2: Oczywiście.
1: A przydomowy parking?
2: Naturalnie.
1: A taras?
2: Bezwzględnie.
1: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
2: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
1: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
2: I gwarancja super ceny.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
3: Reklama. 26 po 9. Przypomnienie dla słuchaczy. Są duże utrudnienia na drodze krajowej numer 11. Między Antoninem a Ostrzeszowem samochód osobowy wjechał w naczepę i tam teraz ruch jest bardzo ograniczony. 11 między Antoninem a Ostrzeszowem. Uważajcie na tej trasie.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: 9:30, czas na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 37-latek zatrzymany za znęcanie się nad kotem. Kilkaset milionów złotych na największą inwestycję w historii ostrowskiego samorządu, a w sporcie sukcesy kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj wieczorem kaliscy policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków. Mężczyzna miał brutalnie znęcać się nad kotem.

0: policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków dotyczące znęcania się nad zwierzętami. 37-letni mężczyzna miał m.in. kopać i rzucać kotem, którego wyprowadzał na spacer. 37-latek został zatrzymany. Policjanci już wczoraj przesłuchali pierwszych świadków. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono również oględziny. Zabezpieczono także nagrania wideo, na których zarejestrowane zostało całe zdarzenie. W tej sprawie będziemy kontynuować czynności.
1: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kelskiej policji. Zwierzę trafiło pod opiekę lekarza weterynarii zgodnie z prawem za znęcanie się nad zwierzętami. 37-latkowi może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz posiadania zwierząt.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Rusza największa inwestycja w historii ostrowskiego samorządu. Kosztem ponad 732 milionów złotych mają zostać wybudowane dla ostrowskiego zakładu ciepłowniczego 4 kotły kogeneracyjne produkujące jednocześnie ciepło i prąd. Efektem inwestycji ma być ustabilizowanie i docelowo obniżenie cen ciepła dla mieszkańców.
3: Temat ogromnej inwestycji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego jest związany z tym cen ciepła systemowego. Od kilku miesięcy rozpala emocje w Ostrowie, również te samorządowe. Dlatego władze miasta zdecydowały się zaprosić zwycięzców przetargu i wykonawców, by poinformować o szczegółach zadania. O skali i znaczeniu inwestycji mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek.
4: To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście, a zarazem największe przedsięwzięcie w historii naszego odrodzonego ostrowskiego samorządu. Mówiąc najprościej, inwestujemy dziś po to, aby mieszkańcy mieli spokojne i tańsze jutro.
3: Montaż finansowy scharakteryzował prezes OZS-u Mariusz Bolach.
5: Będzie budowa sieci elektroenergetycznej, budowa 4 silników kogeneracyjnych, produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej. Pierwszy raz w ostrowskim systemie powstaną magazyny ciepła. Finanse bez obciążenia budżetu miasta. Nie kredyt, a leasing operacyjny. Finansowanie zewnętrzne. Ryzyko po stronie finansującej.
3: O stabilności inwestycji mówił także Krzysztof Szpyt, prezes spółki Getek Polska, która wygrała przetarg na realizację całego zadania. Wcześniej wątpliwości części opinii publicznej budził niski kapitał zakładowy spółki. Prezes Getek Polska tłumaczył, że jego firma istnieje od ponad 30 lat i ma w Polsce 4 spółki. Jednocześnie Getek Polska jest częścią międzynarodowego holdingu, którego właścicielem jest fundusz inwestycyjny należący do grupy JP Morgan, jednego z największych banków na świecie. Prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zapowiedział, że spółka złoży do Urzędu Regulacji Energii kolejny wniosek taryfowy o obniżenie cen ciepła do kwoty 49 zł za gigajoula. Ma się to stać po zakończeniu inwestycji zaplanowanym na koniec grudnia 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Sezon kaliskich kolarzy nabiera tempa. W ostatnich dniach reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowali m.in. w Pucharze Polski na szosie w Lubaniu oraz ogólnopolskim wyścigu kolarskim o Puchar Wójta gminy Chrząstowice. W obu tych imprezach kaliszanie stawali na podium, a o szczegółach powiedział Radio Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
6: Byliśmy na Pucharze Polski w Lubaniu. Nasz zawodnik Wojtek Pukowski zajął drugie miejsce w jeździe indywidualnej na czas. W kategorii juniorów, to takie małe odkrycie było. Wszyscy się pytali, co to za zawodnik, skąd i tak dalej, ale jak zobaczyli nasz strój, to uwierzyli. Natomiast wyścig koło Opola, Wojtek Borecki zajął trzecie miejsce. Właśnie go odwiozłem na wyścig międzynarodowy do Czech, do Jewiczka. Będzie startował jako kadra Polski.
1: Tymczasem najmłodsza grupa kaliskich kolarzy z kategorii Młodzika i Żaka wzięła udział w ogólnopolskim Małym Wyścigu Pokoju. Na torze w Poznaniu rywalizowało ponad 260 młodych kolarzy z całej Polski, a wśród nich sześcioosobowa grupa zawodników KTK Kalisz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
7: Radio Centrum X.

0: should've walked away.
1: Taka sytuacja.
2: Za kwadrans będzie godzina 10. Dziś w programie zajrzymy na skrzyżowanie ulic Młynarskiej i Polnej w Kaliszu, gdzie był z mikrofonem Łukasz Kostecki. Tam dość często dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Czy kaliszanie są tego świadomi, czy mają pomysł na to, jak rozwiązać sytuację zmotoryzowanych i pieszych, pytał właśnie reporter Radia Centrum. No to zaglądamy na krzyżówkę.
3: Pytanie o skrzyżowanie Młynarskiej i Polnej.
4: Nie mam pomysłu, bo wie pan, ja tu mieszkam 20 lat i obojętnie, czy były garby, czy było bez garbów, czy w ogóle jakieś inne tam były znaki drogowe postawione, to i tak nikt nie wie pewnie, która ulica ma pierwszeństwo i kierowcy po prostu jadą tak, jak im pasuje. Bo tak naprawdę to Młynarska ma pierwszeństwo, a Polna, a jeżdżą odwrotnie.
5: Normalne skrzyżowanie dla mnie. No, ale to nie jest kolejne skrzyżowanie.
6: Na pewno jest zawsze jakaś możliwość, że można jakoś to rozwiązać. Nie są o tego odpowiedni ludzie i myślą chyba nad tym, tak mi się wydaje. A nie trudno powiedzieć, bo ja mieszkam tam na Zagórzynku, a tutaj tak niewiele chodzę, także nie jestem. Dobrze, tylko słyszę, że jest komunikat, że coś się tam wydarzyło, nie?
3: Na tym to się dość często chyba tak.
6: No tak, no właśnie, no. Ale trudno mi powiedzieć, jak to rozwiązać. Po prostu nie znam się na tym, o tak bym powiedziała. Nie jestem też kierowcą, także nie bardzo wiem. Myślę, dobrze, że są od tego odpowiednie służby i władze i jakoś to poradzą.
7: Podobno tam dużo wypadków jest, to prawda.
3: I co, tutaj tak, są te spowalniacze, są znaki, a jednak mimo wszystko do tych wypadków dochodzi.
7: Nie mam pojęcia i nie mam zdania. To patrzeć i czytać ze zrozumieniem, o.
2: A zagrożenie w okolicy jest zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.
2: Być może macie swój pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli tak, to dajcie znać i zostawcie wiadomość. Czekam na wasze sygnały pod numerem 62 503 106 i 4. I gram, doda, pamiętnik, to już teraz.

0: Za 6 minut będzie 10 OMD muzycznie, a za chwilę najważniejsze wiadomości. O czym będziemy mówić, Dawid Nawrocki?
1: O tym, że uczelnie w Polsce przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji.
0: A to dlatego, że na studia idą ci, którzy byli 6-latkami w szkole. Większa grupa maturzystów. A więcej na temat w wiadomościach o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami dziś sporo chmur i do południa jeszcze możliwe słabe, przelotne opady deszczu na południu Wielkopolski. Napłynęło chłodne powietrze z północy, więc po 20 stopniach nie ma już śladu. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy 11, a dziś maksymalnie do 14 stopni. Wiatr z północy do 20 km na godzinę, a warunki biometeo raczej bez wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
6: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
5: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
7: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
8: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
9: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
7: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
10: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
7: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
5: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. Lot robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czyli tak jak u golców, będziemy sobie bezpośrednio latać do tego miejsca, gdzie kiedyś było ściernisko, a teraz właśnie San Francisco. 5 minut po godzinie 10, czwartkowe, już przedpołudnie, bo dla tych, którzy wstali skoro świt, to na pewno nie poranek. A my gramy dalej. Anka od Tagi, grupa Łzy, w kolejce też Alvaro Soler. Będzie czego posłuchać również w klimatach lat 80.

0: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Reklama.
6: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Zaglądamy jak zawsze o tej porze do świata celebrytów. Na bogato, oj tak zdecydowanie. Na początek rozprawy sądowe. Krzysztof Rutkowski będzie płacił wyższe alimenty. Były 2000, będą 3000, choć miało być nawet 30 tysięcy. Ale sąd jednak stwierdził, że tyle to wychowanie dziecka nie kosztuje, więc 3000 zł będzie pan Krzysztof teraz płacił na swojego syna. To zostawiamy sąd i zajmujemy się innymi tematami. Anna Popek, która swego czasu pracowała w TVP, a później w innych telewizjach i nadal tam pracuje, mówiła w jednym z wywiadów o stawkach, o konkretach, o pieniądzach i stwierdziła, że w TVP ówczesnej, że tak się wyrażę, kokosów nie zarabiała. A za prowadzenie sylwestrowych koncertów otrzymała od 5 do 10 tysięcy złotych, ale nigdy więcej. No, nie było to może na wystawne życie, ale dało się jakoś tam funkcjonować. No i jeszcze jeśli chodzi o poranną kolorową prasę tabloidową, no to jeszcze informacja dla fanów Bonnie Tyler. 74-letnia wokalistka trafiła do szpitala, przeszła operację, ale wszystko jest okej i jest duża szansa, że Bonnie Tyler, która swoją drogą całkiem niedawno odwiedziła nasz region, wróci jeszcze na scenę i nie jeden koncert pięknie nam swoim klasycznym, zachrypniętym, ale za to jak zachrypniętym głosem zaśpiewa. Czekamy. 22 po 10, za chwilę muzycznie Wiktor Waligura.

0: 10:30, czas na wiadomości z naszego regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wracamy do sprawy sekretarza powiatu kaliskiego, który według nieoficjalnych informacji miał kierować autem pod wpływem alkoholu. Tomasz Owsiany odwiedzi Ceków i Opatówek, festiwal Łąki Kultury, a na koniec smutna informacja, nie żyje Jan Klauza.
3: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił dzisiaj do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
4: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, no cóż możemy, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował.

0: pracownicy mieli obsługę sekretarza.
1: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tomasz Owsiany, reporterzysta i autor książek, odwiedzi powiat Kaliski. Spotkania z nim odbędą się 8 i 15 maja odpowiednio w bibliotekach w Cekowie Kolonii oraz Opatówku. Wydarzenia organizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia braci Gillerów w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii oraz Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Co istotne, będą one mieć swoją indywidualną tematykę.
3: Już 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek opowie o swojej podróży do Paragwaju, przedstawiając tam wciągający pokaz reporterski, ilustrowany pięknymi fotografiami i licznymi filmami.
1: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Tydzień później Tomasz Owsiany odwiedzi Opatówek z opowieściami z innego kraju.
3: W Opatówku Tomasz Owsiany opowie nam o swojej samotnej, 5-miesięcznej podróży do Gujany Francuskiej, dawnej krainy niewolnictwa i kolonii karnych. Będzie nam mówił o swoim cierpliwym zdobywaniu zaufania pośród miejscowej społeczności oraz o niezwykłych klimatach społeczno-kulturowych tamtej części świata.
1: Dodała Małgorzata Matysiak, zarówno spotkanie 8 maja w Cekowie, jak i te 15 maja w Opatówku rozpoczną się o 17. W obu przypadkach wstęp jest wolny.
2: Warto się wybrać.
1: Łąki Kultury to festiwal, który łączy ze sobą sztukę i przyrodę. Organizowany przez stowarzyszenie o tej samej nazwie przybliża i pokazuje, jak ciekawym i ważnym pod względem fauny i flory, ale też imponującym dla artystów obszarem są tak zwane łąki odolanowskie, położone w dorzeczu Baryczy. O ich walorach opowiadają właśnie w trakcie festiwalu, którego druga odsłona rozpocznie się w ten piątek i potrwa do niedzieli. Tegoroczny festiwal otworzy piątkowy wernisaż fotografii przyrodniczych, po którym odbędą się dwie prelekcje.
4: Profesora Trianowskiego, kto chce owce, ten ma co chce. O tym, jak budować dobrostan, między innymi przez to, że jest się w przyrodzie. Jadowite węże, ich znaczenie dla społeczeństwa, to dr Władimir Petrilla, to jest człowiek, który 20 lat w terenie u nas bada i zbiera informacje właśnie o tym, co jadowite węże mogą dać nam, ludziom, między innymi. No i na koniec zamykamy koncertem na 3 syntezatory. Dla tych, którzy lubią muzykę, ja tam będę miał z kolei przedstawienie wiersza o nadziei. A jeszcze motyle na płachcie. To w tym roku dołożyliśmy takie wydarzenie nocą w terenie.
1: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach festiwalu jest bezpłatny, ale na część obowiązują zapisy i wejściówki ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały plan festiwalu znajdziecie na www.rc.fm. Pleszew i Kalisz żegnają Jana Klauzę, wybitnego dendrologa, przedsiębiorcę i społecznika, którego działalność znana była daleko poza regionem. Specjalista od ratowania i przesadzania drzew przez lata łączył zawodową pasję z działalnością społeczną i bracką.
5: Jan Klauza urodził się 80 lat temu w Zakrzewie, ale od lat związany był z Pleszewem, stając się pleszewianinem z wyboru. Zawodowo zaczynał w Instytucie Dendrologii PAN, później kierował Zakładem Zieleni Miejskiej w Kaliszu, a od 76 roku prowadził własną firmę. Rozgłos przyniosły mu pionierskie realizacje związane z leczeniem i przesadzaniem dużych drzew. Ratował najcenniejsze pomniki przyrody w Polsce, m.in. rogalińskie dęby, dąb Bart, czy platana w Dobrzycy. Wykonywał także pracę na terenie Watykanu i jako jeden z pierwszych specjalistów w kraju stosował biologiczne metody leczenia drzew z wykorzystaniem grzyba Trichoderma harzianum. Jan Klauza był również aktywnym społecznikiem, współtworzył reaktywowane kurkowe bractwo strzeleckie w Pleszewie, pełnił wysokie funkcje w strukturach bractw kurkowych w Polsce, stworzył też pierwsze prywatne muzeum tradycji bractw kurkowych. Działalność zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz branżowe, a w 2011 roku został wpisany do księgi 100 wybitnych Wielkopolan. Zapamiętany zostanie jako człowiek pełen energii, pasji i oddania przyrodzie oraz lokalnej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
8: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: To Marquez ze swoim wielkim przebojem Vayamos Compañeros. No tak, bierzcie przyjaciół, ruszajcie w podróż, jeśli tylko macie taką możliwość. Choć w połowie tygodnia, nie wiem co na to, czujne oko kierownika. W wiadomościach o 11 będziemy mówić o kierowcach autobusów w Warszawie, którzy będą się ścigać, będą to robić absolutnie legalnie i na ocenę. Może to jest pomysł także dla na przykład KLA albo MZK w Ostrowie. No, są różne opcje, prawda, rozrywki. A tak zupełnie serio na ten temat więcej punktualnie o godzinie 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Za 5 minut będzie 11, za chwilę w Radiu Centrum Stery przejmuje Damian Klimiński. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słyszałeś, o czym będzie
1: tak,
0: w wiadomościach?
1: Tak, właśnie podobał mi się twój pomysł, żeby zrobić też takie wyścigi u nas, ale ja bym to zrobił nawet, wiesz co, KLA kontra MZK.
0: Dobre.
1: I jeszcze PKS do tego.
0: nie wiem, czy dadzą radę.
1: Zamknąć szlak bursztynowy, słuchaj, i tutaj wyścigi. I ja bym jeszcze proponował, żeby autobus był wypełniony pasażerami.
0: Super.
1: I jak nikomu nic się nie stanie, to dodatkowe punkty.
0: Ekstra punkty są, tak. No bo na przykład jednym z zadań będzie wejście w bezpieczny poślizg.
1: Aha, w tych prawdziwych wyścigach.
0: Tak, i teraz wyobraź sobie, że lecą tym KLA tutaj driftem po rondzie Westerplatte na przykład.
1: Bokiem na rondzie,
0: no to byłoby coś.
1: Tam jest kamera, to by się nagrało.
0: A jeszcze jak elektrykiem by pojechali, bo teraz mają nowe.
1: Właśnie. No to te mają przyspieszenie.
0: A
1: przecież
0: można wejść tym elektrykiem tak w drift i jest na tyle powera?
1: Nie wiem,
0: chyba tak.
1: To trzeba kierowców KLA zapytać, czy
0: dajcie znać,
1: czy się da.
0: Próbowaliście? może już mają doświadczenia za sobą. Damian z wami po godzinie 11.
1: Zapraszam.
0: Wchodzi z poślizgiem, oczywiście, tak, i
1: driftem.
0: Będzie driftem. Tak, a ja dziękuję. Cześć.
2: Reklama. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
8: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Cały czas duże zachmurzenie, ciśnienie rośnie, po południu mogą pojawić się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 14-15 stopni w porywach. I to jest temperatura maksymalna na dziś. W tej chwili słupki rtęci w okolicach 10 stopni. Wiatr słaby, wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
6: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
5: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważa łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
7: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
5: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
8: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
5: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 11, no to będzie nie lada widowisko. Dobrze, że udziału nie biorą na przykład wrocławskie tramwaje, bo wtedy finał byłby znany i nieszczęśliwy z pewnością. Adele na początek naszego dzisiejszego spotkania. Damian Klimiński, cześć, zapraszam. Rolling in the Deep, a w kolejce jeszcze cała masa świetnego grania.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: 13 minut po 11, no to teraz historia jako step szeroki, jako Dniepr bystry, opowieść o miłości, co przez kurhany spopielałe drogi do siebie odnaleźć nie mogła. Kaliszanin, Naszcion, Mieczysław Szcześniak i Edyta Górniak w swoim najlepszym czasie. No to po takiej zapowiedzi już wiadomo, co gramy. Na dobry czwartek, coś dla fanów ogniem i mieczem w Radiocentrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ogień w regionie, to w Gołchowie, także pożar w powiecie ostrzeszowskim, akcja jednostek z całej Wielkopolski. Do tematów wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 11.30.
2: Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
2: Reklama.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w powiecie ostrzeszowskim, w akcji jednostki z całej Wielkopolski, noc muzeów w Gołuchowie, a na koniec tydzień bibliotek w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potężny pożar i ewakuacja w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Dzisiaj po 6 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kontenerowego magazynu energii.
4: W obiekcie znajdowały się akumulatory dużej mocy, o łącznej mocy 2 MW. To jest około 107 tysięcy ogniw. Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy państwowej i ochotniczych straży pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego, grupy chemiczne, robot gaśniczy, drony z kamerami termowizyjnymi i pozostały sprzęt łączności.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Działania strażaków koncentrują się na ograniczeniu rozwoju pożaru, zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom. Konieczne jest ciągłe schładzanie baterii, tak aby

0: Ogień nie rozprzestrzeniał się dalej i by nie doszło do eksplozji ogniw.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las.
2: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
0: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołuchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim.
1: Warto się wybrać!
0: Tydzień Bibliotek w Kaliszu. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka przygotowała szereg atrakcji w ramach tegorocznego 23 Tygodnia Bibliotek, które odbywa się pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Pierwsze z wydarzeń już w piątek.
3: W Dzień Bibliotekarza i Bibliotek o 11 na kaliskich plantach odbędzie się złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona biblioteki oraz pod pomnikiem książki. Również w piątek odbędzie się otwarcie wystawy Perły Biblioteki, prezentującej najcenniejsze i najciekawsze zbiory, na co dzień niedostępne dla odwiedzających, w tym m.in. Statut Kaliski z ilustracjami Artura Szyka. Otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej o 12.30. 13 maja o godzinie 17.00 biblioteka zaprasza na spotkanie z Anetą Kolańczyk, pisarką i poetką, ale również utalentowaną fotografką. Jej zdjęcia z Gambii i Senegalu złożyły się na wystawę pod tytułem Moja Afryka, która prezentowana będzie przed Biblioteką Główną. 14 maja o 16.00 w filii numer 16 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 odbędzie się spotkanie czytelniczego klubu porcelanowej filiżanki. Miłośnicy gier planszowych będą mogli wziąć udział w spotkaniach klubów Kubus oraz Solaris, a dla szachistów przygotowano inaugurację nowego klubu Szachmat, który zaprasza wszystkich chętnych od poniedziałku. Ponadto przez cały tydzień od 8 do 15 maja we wszystkich placówkach Kaliskiej Biblioteki oferowany będzie także bezpłatny zapis, a na czytelników będą czekać wyjątkowe, ręcznie wykonane zakładki przygotowane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kaliszu. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: I już tylko 26 minut pozostało do południa.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor CalMedica.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: Za 15 minut południe, czwartkowe południe, a w głośnikach teraz już melodyjna, nostalgiczna ballada rockowa, idealna na przykład do jazdy samochodem z klimatem Los Angeles, a najwięcej klimatu w tej piosence zapewnia bardzo prosto brzmiąca, ale jednak bardzo przyjemna gitara akustyczna. W głośnikach solowo Tom Petty i Free Falling. Można też nieco głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Premier Donald Tusk u papieża. Jaki prezent przywiózł Leonowi XIV? To jest niespodzianka. O tym posłuchacie niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
5: Oczywiście.
4: A przydomowy parking?
5: Naturalnie.
4: A taras?
5: Bezwzględnie.
4: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
5: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
4: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
5: I gwarancja super ceny.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
6: Some tea.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Wszystko wskazuje na to, że obecna zmiana pogody pozostanie z nami na dłużej. Chłodzenie potrwa co najmniej jeszcze najbliższy tydzień, a w tej chwili na termometrach w Kaliszu mamy w okolicach 11 stopni. Maksymalnie dzisiaj w porywach do 14-15 stopni. Do tego słaby wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie cały czas rośnie. Po południu, wieczorem możliwe przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
7: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
8: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
7: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
9: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
10: Tutaj większość od nas gasiła to najbardziej zagrożone miejsca.
8: Był strach?
10: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
8: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
10: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
6: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
11: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
6: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
12: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
6: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
5: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4,23 zł, dolar amerykański 3,59 zł, średni kurs dla franka szwajcarskiego 4,62 zł, a dla funta brytyjskiego w tym momencie to 4,89 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 12. Sir Elton John rozpoczyna tę godzinę w Radio Centrum. Kolejna część dnia to już popołudnie. I'm Still Standing w głośnikach w kolejce. Nowa odsłona Marylii Rodowicz w duecie z Lanberry. You can...

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeszcze przypomnienie dotyczące ważnego komunikatu. Chodzi o zaginionego. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub z najbliższą jednostką policji. Krzysztof Kapusta w dniu 3 maja wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zdjęcie, jak i informacja na mediach społecznościowych, na Facebooku Policji Ostrów Wielkopolski, na naszym radiowym Facebooku, także na naszej radiowej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

Czołówka serialu Przyjaciele za nami. Jeśli w gronie waszych przyjaciół dzisiaj jest na przykład Gizela, Ludmiła, Róża albo August, to życzcie im wszystkiego co najlepsze, bo to są nasi dzisiejsi solenizanci. To już czwartek i siódmy dzień maja, a w głośnikach tymczasem już coś, co na taką pogodę nieco chłodniejszą może się przydać, bo to jeden z najgorętszych wakacyjnych przebojów od Harry'ego Stylesa sprzed już 6 lat bodajże. Watermelon Sugar.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Zakupy tylko w Społę. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społę.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Kiedy zgaga atakuje, wnet kłopoty to zwiastuje. Reni broni, mecz ratuje, a żołądek triumfuje. Reni zaczyna działać już w 40 sekund. I już w porządku, mój żołądku. Reni Antacidum węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości na brzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer Spółka z O.O. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Od radia dla Ciebie.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: 23 minuty po godzinie 12, więc niebawem kolejna porcja informacji z regionu. Dobre wieści dla fanów ostrowskiej koszykówki bodajże, prawda?
12: Bodajże. Jakbyś nie był prawie świadkiem tego.
11: Ja byłem prawie świadkiem, bo Maciek był świadkiem na żywo, ja byłem tutaj w studiu. Więc...
12: Ale Maciej ma taką zdolność do opowiadania, że...
11: Jak Maciek się... opowiadał, to ja widziałem ten mecz, powiem Ci wczoraj.
12: A zamykałeś oczy, żeby tak...
11: Nie musiałem nawet.
12: Aha, czyli Maciek... otwarte oczy, ale widziałeś
11: tak,
12: to.
11: Tak. Chodzi oczywiście o komentarz Maćka Kmiecika, który często tutaj na żywo takie ważne spotkania sportowe komentuje. No i wczoraj też była taka okazja i wczoraj jak to się wszystko rozstrzygnęło, powiedz słuchaczom.
12: No zwycięsko dla Ostrowian, awansowali do play-inów, no jeszcze play-offy, dwa kroki niestety wyjazdowe, więc
11: ale wszystko się może zdarzyć, słuchaj. No,
12: jeśli Maciej będzie kibicował i nasi słuchacze
11: i komentował, to będą większe szanse.
12: To na pewno się uda.
11: Do tematu wrócimy już o 12.30.

0: Feel Me, Selena Gomez, to za nami 12.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie już teraz Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatek poszkodowany, czyli środowy wypadek w Ostrowie, nowe oblicze kaliskiego Piskorzewia coraz bliżej, a w sporcie Stal, która awansowała do play-inów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatek poszkodowany w zdarzeniu drogowym, do którego doszło we wczorajsze południe w Ostrowie Wielkopolskim. W rejonie skrzyżowania ulic Granicznej i Rataja doszło do zderzenia się motorowerzysty i auta osobowego.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierująca samochodem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w 17-latka, który podróżował motorowerem. Został on przewieziony do szpitala, kierująca trzeźwa.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowie ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kaliskie osiedle Piskorzewie się zmienia. Trwają kolejne prace związane z rewitalizacją tej części miasta, jak i planowane są kolejne działania, by przywrócić osiedle mieszkańcom.
5: Ten fragment miasta już bardzo się zmienia. Powstają nowoczesne mieszkania dla Kaliszan. Powstaje również nowoczesny park handlowy.

0: handlowo-usługowy. To oczywiście nie koniec tych działań, bo miasto Kalisz przeprowadzi tu niebawem również bardzo pożądaną inwestycję. Będzie to budowa wielopoziomowego parkingu z centrum przesiadkowym i oczywiście docelowo budynek Filharmonii Kaliskiej. My w tej chwili przystępujemy do ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu dla tej inwestycji.
1: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Wedle słów włodarza konkurs na wykonanie projektu Filharmonii Kaliskiej przeprowadzony zostanie wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, a Kaliszanom pozostaje czekać na kolejne zmiany w tej do tej pory przemysłowej części miasta. Koszykarze Tasomik z Rosiek Stali Ostrów zagrają w fazie play-in i w niej powalczą o udział w play-offach. We wczorajszy wieczór ostrowski zespół wygrał we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 86-74 i zajął ostatecznie 10. miejsce po rundzie zasadniczej, bo inne mecze nie ułożyły się po myśli Stali. Wygrana nad Górnikiem nie przeszła łatwo. W 33. minucie był remis po 67 i wtedy seria 12-0 gospodarzy przesądziła o losach spotkania. Cieszymy się tym, co już osiągnęliśmy, ale oczywiście walczymy o więcej, powiedział Radio Centrum trener Stali Andrzej Urban.
2: To jest ogromny sukces, trzeba tak na to spojrzeć. Teraz można się wrócić do tego, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Przez sezonem myślę, że nikt nawet nie marzył o play-inach, a jak rozpoczęliśmy sezon 1-5, to tym bardziej. Kończymy sezon z dodatnim bilansem 16-14, także to jest wyśmienity wynik na wszystkie okoliczności, które były wcześniej. Oczywiście, że chcielibyśmy teraz bardzo znaleźć się w play-offach.
3: Cieszymy się bardzo z tego bilansu 16-14, ale gdzieś tam z tyłu głowy zostają te porażki takie, które były w tych wygranych prawie meczach?
2: Nie, trzeba to sobie od razu wyrzucić z głowy. Więcej meczów, które mogliśmy przegrać, to wygraliśmy, a taka jest koszykówka i to, że przegrywamy w Sopocie 2 punktami po ostatnim rzucie, to nie jest żaden wstyd, tylko taki jest sport i w ogóle tak tego nie rozpatrujmy.
1: Gdyby jednak nie porażka w końcówce w Sopocie, Stal grałaby w play-inach z 7 miejsca z przewagą parkietu, a tak zagra z 10 i musi wygrać 2 razy na wyjazdach, by znaleźć się w play-offach. Pierwszy krok jutro w Dąbrowie Górniczej.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 26 minut pozostaje do godziny 13. Za oknami pochmurno, ale w tej piosence słońca nie brakuje. Kokomo i The Beach Boys w głośnikach.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Warto się wybrać
1: na tydzień bibliotek. Ten startuje pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Tydzień bibliotek w Kaliszu startuje już jutro, a Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka przygotowała szereg atrakcji w ramach tegorocznego tygodnia bibliotek właśnie. W Dzień Bibliotekarza i Bibliotek jutro o godzinie 11 na Kaliskich Plantach odbędzie się złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Asnyka, a także pod pomnikiem książki. O godzinie 12.30 z kolei Biblioteka Główna przy ulicy Legionów. Tam otwarcie wystawy pod tytułem Perły Biblioteki. W kolejnych dniach też dziać się będzie całkiem sporo. 13 maja na przykład spotkanie z pisarką, poetką i utalentowaną fotografką Anetą Kolańczyk. Będzie także m.in. spotkanie czytelniczego klubu porcelanowej Filiżanki, ale też szereg atrakcji dla miłośników gier planszowych oraz inauguracja klubu szachowego. To wszystko w ramach Tygodnia Bibliotek w Kaliszu. A więcej informacji znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
0: Radio Centrum z kulturą.
1: A tymczasem rockowy zespół, który szalenie popularny był na początku lat 2000, czyli Happy Set, Zanim pójdę.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Poradniki bezpieczeństwa. To coś, co już znamy, to coś, co trafiło do naszych skrzynek pocztowych, ale ma powstać wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci. O tym też posłuchamy niebawem o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia po zderzeniu się dwóch samochodów na ulicy Piłsudskiego. Dokładne miejsce to Łuki w stronę skrzyżowania z ulicą Godebskiego, czyli drogi wojewódzkiej 442. Tam na Piłsudskiego po tej kolizji w tej chwili występują utrudnienia w ruchu właśnie w stronę skrzyżowania z Godebskiego i w przeciwnym kierunku. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. Ulica Piłsudskiego, w tej chwili utrudnienia po zderzeniu się dwóch samochodów osobowych. Za informację dziękujemy Bartkowi, pozdrawiamy serdecznie, no, sytuację będziemy jeszcze monitorować.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Pogoda na dziś.
1: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski już w okolicach 12-13 stopni. Maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj to 14-15 stopni, więc no już tak ciepło jak w ostatnich dniach nie będzie i to przez kilka najbliższych dni, nawet przez tydzień. Tych dwudziestek nie zobaczymy na termometrach. Do tego sporo chmur, wieczorem możliwe przelotne opady, słaby wiatr z północy.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Właśnie minęła 13. Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
7: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
6: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
8: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
9: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
6: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
10: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
6: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
4: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
6: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już 5 minut po godzinie 13:00.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcę przypominam o kolizji na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Na tych niechlubnych łukach doszło do zdarzenia drogowego, więc kierowcy, miejcie to na uwadze. Jedźcie ostrożnie, w miejscu mogą tworzyć się korki i utrudnienia.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Krzysztof Zalewski śpiewa o końcu lata. Lata jeszcze nie było, 17 minut po godzinie 13. Lepiej już było, to tytuł piosenki, która od niedawna na naszej radiowej liście przebojów się znajduje. Przypominam, że na wasze ulubione utwory możecie głosować na rc.fm, a najbliższe notowanie naszej listy już jutro po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A już teraz przebój sprzed lat w rytmach reggae. Robert Palmer i UB40.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
7: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: 22 minuty już teraz po godzinie 13. Dawid Nawrocki ze mną w studiu Radio Centrum przynosi wieści z regionu. Jakie tym razem?
9: Tym razem zaproszenie 8 i 15 maja do bibliotek, odpowiednio w Cekowie i Opatówku, na spotkanie z Tomaszem Owsianym, reportażystą i autorem książek. To też moim zdaniem taka budżetowa opcja na to, żeby poczuć się jako podróżnik.
8: A no tak,
9: bo przez... bez tak naprawdę ruszania się poza powiat kaliski. No bo w Cekowie można się przenieść do Paragwaju, metaforycznie się przenieść, a w Opatówku 15 maja do Gujany Francuskiej, więc...
8: Czyli odległe podróże, ale w zasięgu naszych... Tak. Ale wiesz, to też może kogoś zainspirować do takich podróży.
9: Oczywiście. No, miejmy nadzieję. No pan Tomasz Owsiany na pewno ma takie nadzieje, że on skądś inspirację do podróży wziął. Nie wiem, czy od Ryszarda Kuszyńskiego.
8: Może się zna, być może. Na pewno tą inspiracją będzie się dzielił. Gdzie, kiedy, dokładnie wszystkie szczegóły już o godzinie 13.30.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Cały czas bardzo duże utrudnienia na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu, na Łukach, przed skrzyżowaniem z ulicą Godebskiego. Na miejscu pracują służby, na miejscu także w tej chwili tworzy się korek zdjęcia z miejsca zdarzenia, jak i informacja. Wszystko to znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a za zdjęcia i informacje dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek. Pamiętajcie też, że możecie przesyłać wasze zdjęcia, wasze informacje na facebookowy profil Radia Centrum. Możecie do nas także dzwonić.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Mrozy i napad to za nami. Na zegarach 13.30 w studiu przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wracamy do sprawy sekretarza powiatu kaliskiego, który według nieoficjalnych informacji miał kierować autem pod wpływem alkoholu. Tomasz Owsiany odwiedzi Ceków i Opatówek, a na koniec Festiwal Łąki Kultury.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił dzisiaj do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
3: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, no cóż możemy, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował, żeby pracownicy mieli obsługę sekretarza.
2: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tomasz Owsiany, reportażysta i autor książek, odwiedzi powiat kaliski. Spotkania z nimi odbędą się 8 i 15 maja, odpowiednio w bibliotekach w Cekowie Kolonii oraz Opatówku. Wydarzenia organizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia braci Gilerów w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Stefana Floriana Garoczyńskiego w Cekowie Kolonii oraz Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Co istotne, będą one mieć swoją indywidualną tematykę.
2: Już 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek opowie o swojej podróży do Paragwaju, przedstawiając tam wciągający pokaz reporterski, ilustrowany pięknymi fotografiami i licznymi filmami.
1: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Tydzień później Tomasz Owsiany odwiedzi Opatówek z opowieściami z innego kraju.
2: W Opatówku Tomasz Owsiany opowie nam o swojej samotnej 5-miesięcznej podróży do Gujany Francuskiej, dawnej krainy niewolnictwa i kolonii karnych. Będzie nam mówił o swoim cierpliwym zdobywaniu zaufania pośród miejscowej społeczności oraz o niezwykłych klimatach społeczno-kulturowych tamtej części świata.
1: Dodała Małgorzata Matysiak, zarówno spotkanie 8 maja w Cekowie, jak i te 15 maja w Opatówku rozpoczną się o 17. W obu przypadkach wstęp jest wolny.
0: Warto się wybrać.
1: Łąki Kultury to festiwal, który łączy ze sobą sztukę i przyrodę. Organizowany przez stowarzyszenie o tej samej nazwie przybliża i pokazuje, jak ciekawym i ważnym pod względem fauny i flory, ale też inspirującym dla artystów obszarem są tak zwane łąki odlanowskie położone w dorzeczu Baryczy. O ich walorach opowiadają właśnie w trakcie festiwalu, którego druga odsłona rozpocznie się w ten piątek i potrwa do niedzieli. Tegoroczny festiwal otworzy piątkowy wernisaż fotografii przyrodniczych, po którym odbędą się dwie prelekcje.
3: Profesora Trianowskiego, kto chce owce, ten ma co chce. O tym, jak budować dobrostan, między innymi przez to, że jest się w przyrodzie. Jadowite węże, ich znaczenie dla społeczeństwa, to dr Władimir Petrilla, to jest człowiek, który 20 lat w terenie u nas bada i zbiera informacje właśnie o tym, co jadowite węże mogą dać nam, ludziom, między innymi. No i na koniec zamykamy koncertem na 3 syntezatory, dla tych, którzy lubią muzykę. Ja tam będę miał z kolei przedstawienie wiersza o nadziei. A jeszcze motyle na płachcie, to w tym roku dołożyliśmy takie wydarzenie nocą w terenie.
1: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach festiwalu jest bezpłatny, ale na część obowiązują zapisy i wejściówki ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały plan festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut 14:00.

ludzi, których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu?

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
6: 107, 106, 105, 104, 103.
7: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Oferty pracy to już za moment, a później czas na rekomendacje telefoniczne. Już teraz przypominam, numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka ZO, poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane do kontaktu prosimy pod numerem telefonu 532 794 579 oraz o przesyłanie CV na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Jeśli ktoś z Was teraz jest w trakcie poszukiwania pracy, swoją rekomendację może bezpłatnie złożyć, dzwoniąc do studia pod numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowym Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 13, w porywach do 14 stopni. Do tego duże zachmurzenie. Po południu wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Słaby wiatr wieje z północy. Ciśnienie cały czas rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
6: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
5: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
5: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
8: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
5: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
8: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
5: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i proszę bardzo, jaki nagły zwrot. A w Kaliszu przecież ma powstać kolejna tężnia solankowa. Czy w takim wypadku, no słuchajcie, to bezpieczne? To jest ciekawy temat. Naukowcy tutaj podważają te kwestie. 4 minuty po godzinie 14:00 my gramy dalej. Sarsa i tęskno mi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, ważny komunikat od policji z Ostrowa Wielkopolskiego. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwanie opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji. Krzysztof Kapusta w dniu 3 maja wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Osoby mające wiedzę o miejscu przebywania proszone są o kontakt z policją. Informacje, zdjęcie także poszukiwanego, wszystko to znajdziecie w mediach społecznościowych zarówno ostrowskiej policji, na naszym facebookowym profilu i na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm. Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wczoraj popołudnie ze sztuką miał Dawid Nawrocki. Byłeś na otwarciu wystawy w Centrum Kultury
2: Sztuki. Razem byliśmy ze sztuką, bo tak, coś zapowiadaliśmy. My jesteśmy za pan brat ze sztuką, ze wszystkim, ze sportem.
1: Co chcecie. No. Wczoraj akurat, jeśli chodzi o CKIS w Kaliszy, to tam pewna wystawa się rozpoczęła. Tak, zdjęcia już udostępniłeś w mediach społecznościowych naszych i na naszej stronie.
2: Ale jak mnie pochwaliłeś, że ja udostępniłem. Tak. Wszystko
1: sam
2: się zgadza.
1: Sam zrobiłeś te zdjęcia.
2: Muszę skromność schować i przyznać, że tak, Skrzydła nad horyzontem, wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu autorstwa Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej jest już dostępna dla odwiedzających. Wczoraj był wernisaż, udało się porozmawiać z artystami, a więcej informacji na ten temat.
1: Tobie się udało też porozmawiać z artystami, no, tak? Między innymi. No to co z tych rozmów wyszło? Posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji już o 14:30.
0: Reklama. Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
4: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
5: Oczywiście.
4: A przydomowy parking?
5: Naturalnie.
4: A taras?
5: Bezwzględnie.
4: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
5: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
4: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
5: I gwarancja super ceny.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem...
2: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków, zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 37-latek zatrzymany za znęcanie się nad kotem. Nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec smutna informacja. Nie żyje Jan Klauza.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od komunikatu policji. 3 maja wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ostrowscy mundurowi prowadzą poszukiwania opiekuńcze Krzysztofa Kapusty. Jeśli wśród naszych słuchaczy są osoby, które wiedzą, gdzie może on przebywać, proszone są o kontakt z ostrowską lub najbliższą jednostką policji. Kontakt z KPP w Ostrowie pod numerem 47 77 54 211 lub pod numerem 112.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Wczoraj wieczorem kaliscy policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków. Mężczyzna miał brutalnie znęcać się nad kotem.
4: Policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków dotyczące znęcania się nad zwierzętami. 37-letni mężczyzna miał m.in. kopać i rzucać kotem, którego wyprowadzał na spacer. 37-latek został zatrzymany. Policjanci już wczoraj przesłuchali pierwszych świadków. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono również oględziny. Zabezpieczono także nagrania wideo, na których zarejestrowane zostało całe zdarzenie. W tej sprawie będziemy kontynuować czynności.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Zwierzę trafiło pod opiekę lekarza weterynarii. Zgodnie z prawem za znęcanie się nad zwierzętami 37-latkowi może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz posiadania zwierząt.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Skrzydła nad horyzontem. Nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już jest dostępna dla odwiedzających. Wernisaż wystawy prac Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, odbył się we wczorajsze popołudnie. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
5: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł.

0: mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
1: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Plesze Wikalisz żegnają Jana Klauzę, wybitnego dendrologa, przedsiębiorcę i społecznika, którego działalność znana była daleko poza regionem. Specjalista od ratowania i przesadzania drzew przez lata łączył zawodową pasję z działalnością społeczną i bracką.
3: Jan Klauza urodził się 80 lat temu w Zakrzewie, ale od lat związany był z Pleszewem, stając się pleszewianinem z wyboru. Zawodowo zaczynał w Instytucie Dendrologii PAN, później kierował Zakładem Zieleni Miejskiej w Kaliszu, a od 76 roku prowadził własną firmę. Rozgłos przyniosły mu pionierskie realizacje związane z leczeniem i przesadzaniem dużych drzew. Ratował najcenniejsze pomniki przyrody w Polsce, m.in. rogalińskie dęby, dąb Bartek, czy platana w Dobrzycy. Wykonywał także pracę na terenie Watykanu i jako jeden z pierwszych specjalistów w kraju stosował biologiczne metody leczenia drzew z wykorzystaniem grzyba Trichoderma harzianum. Jan Klauza był również aktywnym społecznikiem, współtworzył reaktywowane kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pleszewie, pełnił wysokie funkcje w strukturach Bractw Kurkowych w Polsce, stworzył też pierwsze prywatne Muzeum Tradycji Bractw Kurkowych. Zadziałał działalność zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz branżowe, a w 2011 roku został wpisany do księgi 100 wybitnych Wielkopolan. Zapamiętany zostanie jako człowiek pełen energii, pasji i oddania przyrodzie oraz lokalnej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut 15.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za 14 minut godzina 15. Jutro piątek, więc być może na początek weekendu ktoś zechce wybrać się do kina, Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tam dramat, włoska komedia pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ten film trafi jutro na ekran Kina Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o godzinie 16, a zarówno jutro, jak i dzisiaj kultowa komedia powraca, Diabeł ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep, która trzyma się niesamowicie i Emily Blunt i oczywiście Annie Hathaway w rolach głównych. Ten film na ekranie Kina Centrum w najbliższych dniach. Jeśli ktoś dzisiaj zechciałby się wybrać, to 2 godziny do wyboru, 17:50 oraz godzina 20:00. A w głośnikach teraz już Robert Gawliński.

0: Reklama.
1: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni. Przewaga chmur i tak też do końca dnia pozostanie, a nawet przez kilka najbliższych dni na termometrach nie zobaczymy więcej niż 20 stopni. Do tego możliwe przelotne opady deszczu, to już wieczorem. Słaby wiatr wieje z północy, ciśnienie w tej chwili cały czas rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
6: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
6: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
8: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
5: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
9: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
5: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 15. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba, zaśpiewa zespół Golden Life. Na to błękitne niebo na pewno jeszcze poczekamy. A w kolejce m.in. Joe, End of Beginning, cała masa świetnego grania na czwartkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów. To już 16 maja i to jest czas, kiedy będzie można odwiedzać muzea, na przykład w bardzo nietypowych porach. Coś naprawdę niesamowitego i coś, co co rok przyciąga masę zwiedzających w Kaliszu. Między innymi będzie można wybrać się chociażby do samego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. W muzeum zwiedzanie do północy. Tam zwiedzanie z przewodnikiem, bezpłatne wejściówki, warsztat edukacyjny dla dzieci, wernisaż wystawy Kulisiewicz, akty, ale także w oddziałach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, na przykład dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie. Tam także bezpłatne zwiedzanie, specjalny wernisaż wystawy, świat starych zabawek, pokaz bajek, retro z projektora, też zwiedzanie z przewodnikiem. Dziać się będzie również w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu, też do północy. Dziać się będzie sporo także w innych miejscowościach, miastach naszego regionu, w Skalmierzycach, w Krotoszynie, w Pleszewie, w Gołchowie. Wszystkie te informacje specjalnie dla Was zebraliśmy i znajdziecie je na naszej radiowej stronie, tak żeby już z czasowym wyprzedzeniem ten wieczór, tę noc sobie dobrze zaplanować. To wszystko znajdziecie w artykule pod tytułem Noc Muzeów 2026.
0: www.rc.fm.
1: A tymczasem Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
6: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
7: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
10: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Wczorajszy sukces ostrowskich koszykarzy znów przynosi im nowe szanse. Do tego tematu wrócimy o godzinie 15.30. Później wyjedziemy też na drogi, żeby sprawdzić aktualne utrudnienia.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na zegarach w tej chwili już 16:30.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już dostępna. Podcasty o historii ziemiaństwa od Muzeum w Dobrzycy, a w sporcie Ostrów, który będzie gościć najlepszych polskich żużlowców.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Skrzydła nad horyzontem. Nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest już dostępna dla odwiedzających. Wernisaż wystawy prac Roberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, odbył się we wczorajsze popołudnie. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
4: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat tego horyzontu i skrzydeł.
5: A jest to dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
3: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Historyczna wiedza podana w przystępny i ciekawy sposób, a to bez wychodzenia z domu. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy udostępniło 36 podcastów o historii ziemiaństwa w XVIII i XIX wieku. Zaproszono do ich tworzenia wybitnych historyków i historyczki.
6: Te 36 odcinków jest podzielone tematycznie na obyczajowość związaną z trendami kulturalnymi, z postawami wobec zaborców, z dzieciństwem i dorastaniem w rodzinie ziemiańskiej i wiele innych takich aspektów, gdzie można w sposób taki wyizolowany jednego wątku wysłuchać i zapoznać się z nim. Te podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej osób je wysłuchuje, a także komentuje i pisze do nas bardzo z dużym uznaniem. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych wideo i oglądania tych wideo podcastów.
3: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Podcasty powstały w ramach projektu między Folwarkiem a Służbą Rzeczpospolitej. Dostępne są na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Największe gwiazdy polskiego żużla z Bartoszem Zmarzlikiem na czele zobaczą kibice podczas trzeciego finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Poznaliśmy już pełną obsadę cyklu, który po raz pierwszy w historii zakończy się w Ostrowie. 15 sierpnia na Stadionie Miejskim pojawią się wielkie nazwiska.
7: Tegoroczny cykl indywidualnych Mistrzostw Polski rozpocznie się 16 maja w Toruniu. 4 lipca rywalizacja przeniesie się do Bydgoszczy, a zwieńczeniem

0: zmagań o najważniejszy indywidualny tytuł w Polsce nastąpi 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim. Pewni udziału w cyklu IMB byli medaliści sprzed roku Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, a także uczestnik cyklu Grand Prix, sensacyjny zwycięzca z Landshut Kacper Woryna, jak również młodzieżowy indywidualny mistrz Polski Wiktor Przyjemski. Awans z IMB Challenge do finału wywalczyli Krzysztof Buczkowski, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Radosław Kobalski, Szymon Woźniak, Jakub Jamruk oraz Mateusz Cierniak. Stałe dzikie karty otrzymali Przemysław Pawlicki, Jakub Miśkowiak i Tobiasz Musielak. Gospodarze poszczególnych rund otrzymają także jednorazową dziką kartę na dany finał. Jednego możemy być pewni. W Ostrowie po raz pierwszy w historii rozdane zostaną medale indywidualnych mistrzostw Polski, a powalczą o nie najwięksi z wielkich polskiego speedwaya. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: I po raz kolejny ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Na początek miejsca, gdzie ten ruch w tej chwili jest największy, a w Kaliszu to m.in. Rondo Ptolemeusza, okolice jadąc od strony częstochowskiej. Także Dworcowa Górnośląska, Podmiejska, Samocentrum Miasta, Aleja Wolności i sporo aut także w wielu miejscach Alei Wojska Polskiego, tej długiej ulicy ciągnącej się niemal przez całe miasto, a najwięcej aut przy skrzyżowaniu z Poznańską oraz przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie napotkacie na trwające prace drogowe w Kaliszu, takim miejscem jest na przykład ulica Sulisławicka, ale prace napotkacie także jadąc do Opatówka drogą krajową numer 12. Tam rozkopane pobocza, miejscami zwężenie, frezowanie asfaltu, sprzęt obecny na miejscu i często też już na miejscu także zmiana sygnalizacji, zmiana ruchu i sygnalizacja świetlna, kierowana przez drogowców. Mamy także w Ostrowie Wielkopolskim przebudowę ulicy Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego, a na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, Zacharze, Wlamki, Łąkociny, tam wahadło. A i jeszcze informacja sprzed chwili dosłownie. Częstochowska, na wysokości parkingu przy szkole stoją dwa słupki postawione przez drogowców i tam możliwe małe utrudnienia. To informacja od słuchaczki Agnieszki. Dlatego pozdrawiamy serdecznie za te informacje. Oczywiście bardzo dziękujemy za pozostałe informacje. Dziękujemy Taxi Echo 196-23.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533-451-006.
5: Tymczasem nadchodzą wyścigi autobusów. Najlepsi kierowcy z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie będzie miało jutro i będzie dziać się na autodromie Bemowo. Tam m.in. dyscypliny takie jak jazda precyzyjna, omijanie przeszkód, awaryjne hamowanie, czy ćwiczenia z płynności i bezpiecznych poślizgów. A całe te zmagania się warszawskich kierowców będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych warszawskiego transportu publicznego. Cóż, czekamy na edycję na przykład Kalisza albo Ostrowa. Też na pewno sporo by się działo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: Za 22 minuty, godzina 17:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
7: Oczywiście.
6: A przydomowy parking?
7: Naturalnie.
6: A taras?
7: Bezwzględnie.
6: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
7: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
6: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
7: I gwarancja super ceny.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To już trzecia doba walki z potężnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji cały czas uczestniczą policyjne śmigłowce Black Hawk, a do tematu wrócimy i przegląd najświeższej sytuacji w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli już o godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
6: I już za moment, już za kilka chwil, godzina 17. Po godzinie 17 towarzyszyć Wam będzie Marzanna Forysiak. A ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia w głośnikach. Na koniec naszego spotkania jeszcze Mike Oldfield.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: A my pozostajemy pod wpływem wielośrodkowego układu niskiego ciśnienia, którego główny ośrodek dziś przemieszcza się nad północno-wschodniej Polski w kierunku zachodniej Rosji. Cały czas front, a od północnego zachodu nadal napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. No dzisiaj niby już ma nie padać, zachmurzenie duże. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to już teraz będzie tylko spadać, teraz 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 17.
5: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
6: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
7: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
6: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
8: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
6: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
6: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
10: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
6: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nasze bramki muzyczne otwarte przez całą dobę. 4 minuty po 17. Dobry wieczór, dzień dobry. Marzena Frysiak, Absent Funk, Background Sound.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Zakupy tylko w Społe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
12: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia dla ciebie.

0: Pamiętaj, to nowa propozycja od Przony, kontynuacja hitu Zły z debiutanckiej epki. Na Przona zaprosił tym razem do współpracy Fankę. Artystka, której otwory mają milionowe wyświetlenia, jej debiutancka płyta wydana pod koniec ubiegłego roku pokryła się złotem. Pamiętaj, na razie czeka na wasze głosy w propozycjach do naszej listy przebojów. Zajrzyjcie na rc.fm, a jutro nowe notowanie.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można już oglądać nową wystawę Skrzydła nad horyzontem. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 17:30.

0: 17.30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 37-latek zatrzymany za znęcanie się nad kotem. Kilkaset milionów złotych na największą inwestycję w historii ostrowskiego samorządu, a w sporcie sukcesy kaliskich kolarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj wieczorem kaliscy policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków. Mężczyzna miał brutalnie znęcać się nad kotem.
3: Policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków dotyczące znęcania się nad zwierzętami. 37-letni mężczyzna miał m.in. kopać i rzucać kotem, którego wyprowadzał na spacer. 37-latek został zatrzymany. Policjanci już wczoraj przesłuchali pierwszych świadków. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono również oględziny. Zabezpieczono także nagrania wideo, na których zarejestrowane zostało całe zdarzenie. W tej sprawie będziemy kontynuować czynności.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Zwierzę trafiło pod opiekę lekarza weterynarii. Zgodnie z prawem za znęcanie się nad zwierzętami 37-latkowi może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz posiadania zwierząt.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Rusza największa inwestycja w historii ostrowskiego samorządu. Kosztem ponad 732 milionów złotych mają zostać wybudowane dla ostrowskiego zakładu ciepłowniczego 4 kotły kogeneracyjne produkujące jednocześnie ciepło i prąd. Efektem inwestycji ma być ustabilizowanie i docelowo obniżenie cen ciepła dla mieszkańców.
4: Temat ogromnej inwestycji ostrowskiego zakładu ciepłowniczego i związanych z tym cen ciepła systemowego od kilku miesięcy rozpala emocje w Ostrowie, również te samorządowe. Dlatego władze miasta zdecydowały się zaprosić zwycięzców przetargu i wykonawców, by poinformować o szczegółach zadania. O skali i znaczeniu inwestycji mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek.
5: To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście, a zarazem największe przedsięwzięcie w historii naszego odrodzonego ostrowskiego samorządu. Mówiąc najprościej, inwestujemy dziś po to, aby mieszkańcy mieli spokojne i tańsze jutro.
4: Montaż finansowy scharakteryzował prezes OZS-u Mariusz Bolach.
6: Będzie budowa sieci elektroenergetycznej, budowa 4 silników kogeneracyjnych, produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej. Pierwszy raz w ostrowskim systemie powstaną magazyny ciepła. Finanse bez obciążenia budżetu miasta. Nie kredyt, a leasing operacyjny. Finansowanie zewnętrzne. Ryzyko po stronie finansującej.
4: O stabilności inwestycji mówił także Krzysztof Szpyt, prezes spółki Getek Polska, która wygrała przetarg na realizację całego zadania. Wcześniej wątpliwości części opinii publicznej budził niski kapitał zakładowy spółki. Prezes Getek Polska tłumaczył, że jego firma istnieje od ponad 30 lat i ma w Polsce 4 spółki. Jednocześnie Getek Polska jest częścią międzynarodowego holdingu, którego właścicielem jest fundusz inwestycyjny należący do grupy JP Morgan, jednego z największych banków na świecie. Prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zapowiedział, że spółka złoży do Urzędu Regulacji Energii kolejny wniosek taryfowy o obniżenie cen ciepła do kwoty 49 zł za gigajoula. Ma się to stać po zakończeniu inwestycji zaplanowanym na koniec grudnia 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Sezon kaliskich kolarzy nabiera tempa. W ostatnich dniach reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowali m.in. w Pucharze Polski na szosie w Lubaniu oraz ogólnopolskim wyścigu kolarskim o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice. O obu tych imprezach kaliszanie stawali na podium, a o szczegółach powiedział Radio Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
7: Byliśmy na Pucharze Polski w Lubaniu. Nasz zawodnik Wojtek Pukowski zajął drugie miejsce w jeździe indywidualnej na czas. W kategorii juniorów, to takie małe odkrycie było. Wszyscy się pytali, co to za zawodnik, skąd i tak dalej, ale jak zobaczyli nasz strój, to uwierzyli. Natomiast wyścig koło Opola, Wojtek Borecki zajął trzecie.

0: miejsce. Właśnie go odwiozłem na wyścig międzynarodowy do Czech, do Jewiczka. Będzie startował jako kadra Polski.
1: Tymczasem najmłodsza grupa kaliskich kolarzy z kategorii Młodzika i Żaka wzięła udział w ogólnopolskim Małym Wyścigu Pokoju. Na torze w Poznaniu rywalizowało ponad 260 młodych kolarzy z całej Polski, a wśród nich sześcioosobowa grupa zawodników KTK Kalisz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Sprawdzamy remonty i utrudnienia w Kaliszu. Na Usuli Sławickiej cały czas jeden kierunek. Cały czas prace na odcinku Krajów Kilometr 12, Kalisz Opatówek. Największe kłopoty na rogatce w Opatówku. Prace z pobocza już teraz przyniosły się na jezdnię. Mamy tu ruch wahadłowy. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. No i wzunek. Zwężenie jezdni i prace remontowe na poboczach. Ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. I tu się mogą pojawiać korki. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Przebudowa krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Mamy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną, a w Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przybudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Już jutro, 8 maja, kierowcy w Polsce i Europie umieszczą żółte wstążki na lusterkach swoich pojazdów, a taka żółta wstążka sygnalizuje, że to Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Święto zostało ustanowione w 2016 roku przez dwie organizacje reprezentujące branżę transportową na świecie, żeby zwrócić uwagę na zawód, bez którego współczesna gospodarka nie może funkcjonować. A wielkim problemem branży jest brak kierowców. Szacuje się, że nad Wisłą niedobór zawodowych kierowców sięga nawet 200 tysięcy. Młodzi Polacy coraz rzadziej decydują się na pracę w transporcie, mimo tego nawet, że system wynagrodzeń jest bardzo atrakcyjny.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Za 22 minuty 18.

0: Reklama.
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.
2: Radio Centrum, żeby było

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Strażacy wciąż walczą z pożarem, który wybuchł we wtorek. Chodzi o Puszczę Solską. Sytuacja nadal jest bardzo trudna. Od samego początku leśnicy ściśle współpracują ze strażakami, razem walcząc z tym żywiołem. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18:00.

0: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia. Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: No i co to będzie jutro? Trzeba wziąć okulary przeciwsłoneczne czy parasolkę? No, okazuje się, że jedno i drugie się przyda. Od północy wędruje do nas wyższy antycyklon Xeri z centrum lokowanym nad Bałtykiem. Płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne z nad północnego Atlantyku. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a maksymalnie jutro na termometrach tak do 15 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owa, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
5: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
4: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
6: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
4: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
7: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
4: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
8: Sport! Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym dwumeczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
9: Wrogiem numer jeden niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w trzeciej minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
8: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Bragę. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro prowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 18:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Spoe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Jeśli byliście kiedyś na wakacjach All Inclusive, to pewnie dobrze znacie ten sport, powódka o świcie i walka o leżak przy basenie. Problem w tym, że większość miejsc bywa zarezerwowana ręcznikami, jeszcze zanim ktokolwiek się przy tych leżakach pojawi. Z taką sytuacją zwierzy się pewien turysta z Niemiec podczas urlopu na greckiej wyspie Kos. Codziennie od 6 rano szukał miejsca dla swojej rodziny, no ale wszystkie leżaki były już zajęte przynajmniej przez ręczniki. Hotel nie reagował, więc po wakacjach mężczyzna pozwał biuro podróży. No i wygrał. Sąd w Hanowerze przyznał rodzinie prawie 987 euro odszkodowania, uznając, że organizator powinien zadbać o odpowiednią liczbę leżaków i egzekwowanie zasad. No, ręcznik na leżaku dzisiaj może mieć większą moc niż akt własności. No, na niektórych wakacjach to właściwie najbezpieczniej rezerwować już nie tylko leżak, ale także dobrego prawnika.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
0: Zaplanowano spacery przyrodnicze, wyprawy rowerowe, wystawy, wykłady oraz koncerty. Już w weekend w Odolanowie odbędzie się drugi festiwal Łąki Kultury. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: 18.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wracamy do sprawy sekretarza powiatu kaliskiego, który według nieoficjalnych informacji miał kierować autem pod wpływem alkoholu. Tomasz Owsiany odwiedzi Ceków i Opatówek, a na koniec Festiwal Łąki Kultury.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił dzisiaj do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
3: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował, żeby pracownicy mieli obsługę sekretarza.
2: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Tomasz Owsiany, reportażysta i autor książek, odwiedzi powiat kaliski. Spotkania z nimi odbędą się 8 i 15 maja, odpowiednio w bibliotekach w Cekowie Kolonii oraz Opatówku. Wydarzenia organizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia braci Gillerów w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Stefana Floriana Garoczyńskiego w Cekowie Kolonii oraz Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Co istotne, będą one mieć swoją indywidualną tematykę.
4: Już 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek opowie o swojej podróży do Paragwaju, przedstawiając tam wciągający pokaz reporterski, ilustrowany pięknymi fotografiami i licznymi filmami.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Tydzień później Tomasz Owsiany odwiedzi Opatówek z opowieściami z innego kraju.
4: W Opatówku Tomasz Owsiany opowie nam o swojej samotnej 5-miesięcznej podróży do Gujany Francuskiej, dawnej krainy niewolnictwa i kolonii karnych. Będzie nam mówił o swoim cierpliwym zdobywaniu zaufania pośród miejscowej społeczności oraz o niezwykłych klimatach społeczno-kulturowych tamtej części świata.
2: Dodała Małgorzata Matysiak, zarówno spotkania 8 maja w Cekowie, jak i te 15 maja w Opatówku rozpoczną się o 17. W obu przypadkach wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać!
2: Łąki Kultury to festiwal, który łączy ze sobą sztukę i przyrodę. Organizowany przez stowarzyszenie o tej samej nazwie, przybliża i pokazuje, jak ciekawym i ważnym pod względem fauny i flory, ale też inspirującym dla artystów obszarem, są tak zwane łąki odlanowskie położone w dorzeczu Baryczy. O ich walorach opowiadają właśnie w trakcie festiwalu, którego druga odsłona rozpocznie się w ten piątek i potrwa do niedzieli. Tegoroczny festiwal otworzy piątkowy wernisaż fotografii przyrodniczych, po którym odbędą się 2 prelekcje.
5: Profesora Trianowskiego, kto chce owce, ten ma co chce. O tym, jak budować dobrostan, między innymi przez to, że jest się w przyrodzie. Jadowite węże, ich znaczenie dla społeczeństwa, to dr Władimir Petrilla, to jest człowiek, który 20 lat w terenie u nas bada i zbiera informacje właśnie o tym, co jadowite węże mogą dać nam, ludziom, między innymi.

0: No i na koniec zamykamy koncertem na 3 syntezatory. Dla tych, którzy lubią muzykę, ja tam będę miał z kolei przedstawienie wiersza o nadziei. A jeszcze motyle na płachcie. To w tym roku dołożyliśmy takie wydarzenie nocą w terenie.
1: Powiedział Radiocentrum Marcin Burkietowicz z Ololanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach festiwalu jest bezpłatny, ale na część obowiązują zapisy i wejściówki ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radiocentrum, a cały plan festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 24 minuty 19.

Polaków nie będzie, więc mamy trochę mniejszą motywację, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć rozgrywki piłki nożnej na żywo, no to trzeba będzie głęboko sięgnąć do kieszeni. Do Mundialu w Ameryce Północnej został już tylko miesiąc, a ceny biletów szybują w górę. Na rynku wtórnym za wejściówkę na finał Mistrzostw Świata trzeba dziś zapłacić ponad 9 tysięcy dolarów. Najdroższe miejsca osiągają ceny przekraczające 60 tysięcy, a FIFA tłumaczy to prawami rynku i ogromnym popytem na turnieje w USA, Kanadzie i Meksyku. Po prostu.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie ZOO. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
0: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Na Opolanie jeszcze troszkę poczekamy, jutro zachmurzenie duże, ale będą większe przejaśnienia, miejscami również możliwe słabe przelotne opady deszczu w regionie. Maksymalnie jutro na termometrach zobaczymy od 13 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych, ciśnienie będzie wolno rosło, a biometr pozostanie obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
5: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
4: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
6: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
4: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
7: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
4: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
8: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
4: Problemy nasilają się w długie weekendy.
9: Sport! Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś poznamy finalistów pozostałych europejskich pucharów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że w rozgrywkach polskich zespołów nie ma, to na występ w finale mają szansę Polacy, a dokładnie Mati Cash i Maxi Ojedele. O czym więcej Błażej Kulesza.
10: Mati Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnej sytuacji jest Maxi Ojedele. Gracz Strasburga stanie naprzeciw Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Ale zespoły Polaków nie mają ostatnio dobrej pasy. Aston Villa zaliczyła 3 porażki z rzędu, mimo że w tabeli Premier League wyprzedza Nottingham aż o 11 pozycji. To trudno wskazać faworyta. Jeszcze gorzej idzie Racingowi. Na 5 ostatnich meczów francuska drużyna przegrała 4. O ile Cash powinien wystąpić w podstawowej jedenastce, to gra o Jedele od pierwszych minut stoi pod znakiem zapytania.
9: Wszystkie mecze o 21:00. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecze drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły już po pierwszych spotkaniach. Dziś z trudem awans do trzeciej rundy zwalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leoli Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorem starcie liderki rankingu Aryny Sabalenki z byłą triumfatorką French Open czeszką Barborą Krejcikową. Holenderka Misha Bredewold wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się 2. na mecie w Astordze Belgika Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. 4. była Agnieszka Skalniak-Sujka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe czy gravelowe. MKOL poinformował dziś, że wszystkie konkurencje odbędą się wyłącznie na śniegu i lodzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, klimat się zmienia, więc kto wie. 6-7 minut już po 19:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Wieją wiatry. Pierwszy numer z płyty zespołu Przesilenie, Kołowrót. Jest z nami Agata Szpalik. Witam cię, Agato. Halo?
1: Halo, halo, czy mnie słychać?
0: Jesteśmy już. Agata Szpalik, liderka, kompozytorka, wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jak to się dzieje, powiedz, czy ty ten folk i pomysł na ten zespół miałaś już od dawna, czy to tak przyszło, nie wiem, z wiatrem, z przesileniem kolejnym?
1: Pomysł na ten zespół narodził się u mnie na studiach. Gdzieś tam ten cały folk, tematyka słowiańska i cała kultura ludowa interesowała mnie od zawsze i w moim życiu tak po troszku była obecna, ale z taką pełną siłą zdecydowanie pojawiła się na studiach przy okazji mojego dyplomu magisterskiego, kiedy to musiałam przygotować jakiś repertuar. I uznałam, że właśnie jako osoba mocno zainteresowana takimi tematami, no to może przygotuję coś z tym związanego. I okazało się, że przychodziło mi to dość naturalnie, z całkiem dużą łatwością, żeby właśnie z tymi utworami coś robić, żeby w tej tematyce tworzyć własną muzykę. I tak powstało też Przesilenie. Także wszystko zaczęło się na studiach.
0: Na studiach. A powiedz, kiedy opowiedziałaś kolegom o projekcie, zrobili duże oczy, czy też tam gdzieś byli bliżej tego zagadnienia w ogóle kultury słowiańskiej, folkowej, folklorystycznej?
1: Myślę, że może nie wprost do mnie, ale gdzieś tam te duże oczy po kryjomu się pojawiły, bo nie słyszałam, żeby ktoś jeszcze był tak mocno zainteresowany całą tą stylistyką. Natomiast na pewno byli bardzo zainteresowani wszystkimi pozostałymi elementami obecnymi w Przesileniu, czyli i tą progresywną, ciężką stroną oraz tą nieco lżejszą jazzową.
0: No właśnie, bo z tego, co zdążyłem zauważyć w trakcie działań na uczelni, czy później, to twoje działania artystyczne były tak raczej w kierunku jazzu, popu, jeśli można je umiejscowić.
1: Tak.
0: I pewnie ci wszyscy, którzy mieli przyjemność dotknięcia tego projektu również.
1: Dokładnie, tak. My wszyscy raczej byliśmy związani gdzieś tam, szczególnie z tym jazzem, bo całe życie akademickie się jednak na naszym kierunku wokół tego jazzu kręciło. Natomiast część osób z zespołu bardzo mocno była zainteresowana lub również tą cięższą częścią, rockową, metalową, tylko że nie miało to po prostu okazji wyjść.
0: A powiedz, bardzo jadąc tu do studia, słuchałem sobie tych fragmentów płyty, bardzo płynnie przechodzicie w tej fuzji gatunków i w aranżach.

0: bardzo płynnie to wszystko. Czy to jest duża praca, czy to wynika bardziej z, ta lekkość grania wynika już jakby z nabytych umiejętności w szkołach różnego rodzaju?
1: No na pewno w tym repertuarze ta swoboda nabyta w szkołach jest bardzo potrzebna, ponieważ no, są to dość trudne wykonawcze rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie byłyby możliwe do wykonania, jakby gdzieś tam w sercu żadna z osób obecnych w zespole po prostu tej muzyki nie miała. A ponieważ wszyscy są bardzo mocno wkręceni w zasadzie już teraz to chyba w każdy aspekt tego przesilenia, no to przychodzi to z dużo większą łatwością. Ale nie ma co ukrywać, że godziny prób były potrzebne.
0: Aha, oczywiście. Rozumiem, ale powiedz jeszcze, to jest, ty masz ulubione jakieś swoje zespoły, jakichś wykonawców w kręgu tego gatunku, nazwijmy go jakiegoś tam etnofolk, czy to jest próba szukania jakiejś własnej, takiej wyjątkowo własnej drogi?
1: No, to znaczy na pewno mam taką osobą u mnie, takim moim, no nie wiem, autorytetem, jakimś takim wzorem, od którego wszystko się zaczęło, jest Tigran Hamasyan. To jest taki pianista, pianista, który w swojej twórczości łączy jazz, właśnie jakieś takie progresywne, rockowo-metalowe klimaty z folklorem ormiańskim, ponieważ on jest z Armenii właśnie. I to tak naprawdę gdzieś tam te moje takie zainteresowania łączeniem tych styli wzięły się od niego i tym, że właśnie jego twórczość bardzo mocno mnie zainspirowała. A później sobie odkrywałam te nasze rodzime tutaj korzenie, nasze zespoły polskie, które właśnie inspirują się muzyką tradycyjną. No i z tego naszego poletka to powiedziałabym, że gdzieś tam najbardziej w sercu mi gra na pewno Żywiołak, ale też Dagadana z takich nieco lżejszych klimatów, bardziej w tę jazzową stronę. Myślę, że to są takie dwa zespoły, które mi są najbliższe.
0: Aha. Powiem tak, słuchając, chyba to był szósty, Zakukała, to jest taki jakiś dłuższy moment z fortepianem i później jest taka tam już ostrzejsza historia, tak? To jest to nagranie?
1: Tak, to jest dokładnie ten utwór.
0: Ja proponuję, posłuchajmy utworu Zakukała i później pomówimy o ciągu dalszym, okej?
1: Dobrze.

0: A kuku, no i zakukała nagranie numer 6 z płyty Kołowrót, Przesilenie. Jest z nami w programie Made in Polska Agata Szpalik, liderka, wokalistka, pianistka tegoż zespołu. Agato, jesteś, mam nadzieję.
1: Jestem cały czas, tak.
0: Słuchaj, jest wiele osób, które w ogóle nie zwracają uwagi i machają ręką, jak mówi się, wie, że jest przesilenie teraz zimowe, wiosenne. W ogóle nie interesują się, po czym później gdzieś szukają odniesienia do swoich stanów, jakichś, powiedzmy, nie wiem, bolących kości albo złego stanu samopoczucia. Czy ty mocno jesteś zakorzeniona w tradycji właśnie i czekasz na te przesilenia konkretnie?
1: No ja na nie bardzo czekam. Szczególnie czekałam na to właśnie wiosenne, ponieważ nie ukrywam, że już byłam bardzo zmęczona zimą. Ale też no, te momenty są gdzieś tam dla mnie ważne właśnie ze względu na świadomość tego, że to jest coś, między innymi oczywiście coś, co łączy nas z tymi naszymi przodkami. Mhm. I to, że oni prawdopodobnie czuli dokładnie to samo, co my teraz, to znaczy, że doskwierały im bóle stawów, bóle głowy, jakieś inne dolegliwości. No ale też oczywiście na pewno wyczekiwali tej wiosny, wyczekiwali nadejścia ciepłych dni, ponownego narodzenia natury i myślę, że nam teraz to też towarzyszy i warto by było, żebyśmy wszyscy gdzieś tam się zastanowili właśnie nad tym, czy to my jesteśmy tymi jedynymi i tymi pierwszymi, których to dotyczy.
0: No właśnie, właśnie. Choć trochę w tym momencie maj nam tutaj trochę się odwrócił w sensie pogody, ale to, o czym mówisz, i to było zawarte też w pytaniu. Warto byłoby właśnie zwrócić uwagę na to, co dzieje się wokół nas i że to my nie jesteśmy najważniejsi może w tym całym kołowrocie, tak?
1: Dokładnie, tak.
0: To jest tytuł płyty właśnie. I teraz teksty, które w większości są tradycyjne, ludowe, któreś na płycie są napisane przez ciebie?
1: Których jest większość, czy które z nich
0: to znaczy,
1: są moje?
0: Któreś są też napisane. Ja nie zdążyłem jeszcze dociec. Ty napisałaś ile tekstów na płytę?
1: Wydaje mi się, że 4, ale szczerze mówiąc teraz to już nie jestem taka pewna, ale 4, raczej 4. Na pewno Hej dziewczyno, to jest druga pozycja z płyty, Mara, później jest taki utwór inspirowany z kolei tematyką taką demoniczną bardziej z wierzeń słowiańskich, Kołowrót, czyli ostatnia pozycja jest moja. I coś jeszcze jest na pewno moje z tej płyty. Ale już jestem na tyle mocno związana z tymi utworami, że mam wrażenie, że gdzieś są tak mocno zakorzenione we mnie, że już chyba wszystkie są moje, więc ciężko mi je odróżnić.
0: Czyli inspirowane są jakimiś wydarzeniami, jakimiś historiami gdzieś, które poznałaś, czy po prostu tak wychodzą z ciebie pod wpływem bycia w tej kulturze i w tych tekstach?
1: Różnie to bywa, bo właśnie mi się przypomniało, jak się nazywa ten ostatni, który jest moim tekstem, to jest Błękitne i to jest właśnie ten utwór, który tak po prostu ze mnie wypłynął. No, oczywiście na pewno nie zdarzyło się to bez przyczyny. Przyczyną było z pewnością to, że po prostu jestem bardzo mocno zainteresowana tą kulturą i czytam wszystko, co mi gdzieś tam wpadnie w ręce.
0: Masz pod skórą już to.
1: Tak, dokładnie. Ale na przykład utwór Mara był stworzony pod wpływem przeczytania rozdziału z Bestiariusza Słowiańskiego, właśnie o tym demonie, który podobno niegdyś był jakimś takim czymś, czego się obawiano, czyli właśnie Mara.
0: Aha, czyli a muzyka jest w 100% twoja?
1: Jeśli chodzi o aranżację, to tak. No i część utworów też jest taka, że napisałam do nich teksty i melodie. W większości z nich pojawiają się też moje teksty i moje melodie, ponieważ z reguły po prostu dopisuję tam coś swojego, nawet jeśli są to utwory ludowe. No i niejednokrotnie też jakieś fragmenty muzyczne, instrumentalne są moimi takimi fragmentami kompozycyjnymi. Myślę, że tak można określić. Aha,
0: całości. Czy są jakieś trudne momenty w trakcie takich propozycji? Przychodzisz na próbę i mówisz, słuchajcie, tu jest od do... Operujecie pewnie nutami, tak?
1: Operujemy nutami, tak.
0: Żeby było łatwiej. I są jakieś trudne momenty, gdzie koledzy łapią się za głowę i mówią, no ale jak? Tak się nie da?
1: Chyba jeszcze nie usłyszałam nigdy, że tak się nie da.
0: Czyli jesteś, pod kątem muzyki jesteś obliczalna, tak? W ilości taktów i...
1: Tak, mam. No, na to wychodzi. Albo po prostu mam w zespole wybitnych muzyków.
0: O, właśnie.
1: Jest niewątpliwe. Ale rzeczywiście nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś powiedział, że coś jest niemożliwe do zrealizowania. Ale trzeba też zaznaczyć, że na takich próbach i na jakichś naszych spotkaniach to też jest tak, że każda osoba z zespołu dodaje coś od siebie. I tak naprawdę gdyby nie oni, to te utwory też by nie brzmiały w ten sposób, bo na przykład na gitarę albo na fortepian czasami po prostu zapisuję akordy i sposób, w jaki muzycy je wykonają, jest już bardzo indywidualny, więc takie szczegóły to już są ich autorskie.
0: Jadąc tu właśnie do studia i słuchając waszej płyty, to odniosłem takie wrażenie, no bo jest, wiadomo, aura ciemno, i te teksty, i ta muzyka, i taka nagle zrobiła się taka magia, którą wspominam z dzieciństwa, tych opowieści jakichś niesamowitych, sensacyjnych, i tak jadąc kilometr po kilometrze wspomniałem trochę właśnie stare czasy i do tego widzisz potrzebna jest rozmowa z tobą i słuchanie muzyki zespołu Przesilenie, żeby wrócić się w czasie do swoich tam jakichś... Ciekawe.
1: To ja się bardzo cieszę w takim razie, bo nie ukrywam, że gdzieś tam to też jest nasz cel właśnie, żeby taką refleksję w słuchaczu wywołać, żeby może właśnie mu się przypomniało, co kiedyś tam babcia albo dziadek opowiadali, albo po prostu co kiedyś zdarzyło się nam przeczytać. Wydaje mi się, że teraz w obecnych czasach to też nie jest takie trudne, żeby gdzieś tam sobie coś z czymś skojarzyć, bo ta kultura ludowa chyba troszeczkę wraca do łask.
0: Aha.
1: Gdzieś tam się pojawia w tej popkulturze obecnej, czy to w filmach, czy w książkach.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze chciałem zapytać o, chociaż pewnie doskonale, jestem pewien, doskonale to wytłumaczysz. Rozpoczęliście działania gdzieś w 2022-2023 roku, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: I trochę to trwało, przygotowanie tego materiału i decyzja o wydaniu płyty. Czy to było związane z jakimś takim dojrzałym podejściem, że tak długo aż nie będzie to brzmiało tak jak chcecie, tak jak chcesz? Czy po prostu były jakieś, nie wiem, inne jakieś działania, które absorbowały bardziej?
1: No po pierwsze trochę to trwało, trochę trwał etap prób, trochę trwało, no wszystkie przygotowania tak naprawdę. Później cała kwestia nagrywania tych utworów po kolei każdego instrumentu, wokali i mix, mastering i wszystko z tym związane, ale z pewnością też wpłynęło na ten wydłużony czas to, że mieliśmy takie małe zawahania w składzie. To znaczy trochę się tam u nas pozmieniało od początków zespołu. Jeśli chodzi o muzyków, którzy są w nim w zespole obecni. Natomiast teraz już jesteśmy taką, myślę, zwartą grupą, że nikt nas nie ruszy.
0: No świetnie. I tak trzymać i pewnie za chwilę do tego dojdziemy. Będzie można was zobaczyć gdzieś tym bardziej na letnich koncertach, festiwalach. Ty jesteś dzisiaj też tak sprawdzając, doszedłem do wniosku, że jesteś kobietą renesansu. Robisz teledyski jeszcze, produkujesz czy plan jakoś programujesz, pochwal się.
1: Ojej, bardzo, bardzo mi miło za to określenie, nie wiem czy na nie zasłużyłam, ale bardzo mi miło. Jestem gdzieś tam twórczynią jakiejś szeroko pojętej koncepcji, natomiast jeśli chodzi o reżyserię i realizację, to zawsze jednak wykonują osoby, które się na tym znają dużo lepiej niż ja. W ostatnim teledysku rzeczywiście miałam okazję zająć się montażem, ponieważ już gdzieś tam miałam jakiś taki mały wstęp do sztuki montażu i postanowiłam właśnie tę funkcję tym razem objąć. No i wydaje mi się, że gdzieś tam mi się to całkiem udało, chociaż nie wiem, co by powiedziała osoba, która rzeczywiście jest profesjonalistą w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że jednak spojrzałaby na to przychylnym okiem. Także rzeczywiście teledyski, też jestem z nimi gdzieś tam związana, ale to dlatego, że po prostu zawsze przedstawiam osobom, które je później tworzą, już tak rzeczywiście od podszewki, przedstawiam jakąś taką moją wizję związaną z danym utworem, jakie obrazy akurat mam przed oczami, gdy go piszę, albo gdy właśnie go aranżuję. I w ten sposób powstają te teledyski.
0: Teksty, muzyka, instrumentarium, śpiew i jeszcze wpływ na teledyski. No i jak nie powiedzieć, że jesteś kobietą wielu talentów, renesansu.
1: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
0: Fajnie, powiedzmy jeszcze, bo czas nas przyciska do północy, że tak powiem, powiedzmy, gdzie będzie można was usłyszeć w najbliższym czasie.
1: Taki najbliższy koncert, który będziemy mieli, będzie 19 czerwca w Warszawie i to będzie w klubie Voodoo i tam będziemy grali m.in. z zespołem Runika, właśnie z okazji przesilenia, więc myślę, że to będzie szczególnie wyjątkowa okazja, żeby usłyszeć przesilenie w przesilenie.
0: No świetnie.
1: Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy o kolejnych koncertach. Na pewno będziemy też informować na wszelkich social mediach.
0: Super. Powiedz, gdybyś miała teraz wytypować nagranie, które o tej porze mogłoby zabrzmieć najlepiej, to które poleciłabyś?
1: Być może właśnie Mara, z okazji tego, że robi się bardzo późno, a to jest utwór o tematyce demonicznej.
0: I Mara jest, tekst jest twojego autorstwa, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli tak, Agata Szpalik, tekst i muzyka, nagranie Mara. Wielkie dzięki za udział w programie.
1: Bardzo dziękuję, również bardzo mi było miło.
0: Bardzo dziękujemy. Przesilenie, płyta Kołowrót polecamy oczywiście i na zakończenie nagranie Mara, Agata Szpalik. Dzięki, dobrej nocy życzę.
1: Dziękuję, dobranoc.

Pewnie przy zgaszonym świetle najlepiej słucha się tego typu muzyki. Trzeba spróbować. Mara z płyty Kołowrót, zespół Przesilenie, której liderkę gościliśmy w programie Made in Polska. Agata Szpalik była dziś gościem, gościnią programu i zrobiła się taka magiczna atmosfera tu. Program Made in Polska. No, chłodniej jest. Państwo piszecie do programu przez media społecznościowe. Jest chłodno, ale daje radę. Aneta, również Piotr i wszyscy ci, którzy słuchają dzisiejszego programu, pozdrawiam serdecznie. Niech teraz zaśpiewa Spięty z płyty Full HD.

0: Wie.
1: Magii ciąg dalszy w programie Made in Polska, a naukowcy wciąż nie wiedzą. Śpiewał spięty z swojej ostatniej płyty Full HD. Naukowcy wciąż nie wiedzą. Zbychu Wodecki, gdyby żył, wczoraj były jego urodziny, obchodziłby 76. już urodziny. Do Zbigniewa Wodeckiego wrócimy. Przystąpimy, jeśli tak mogę powiedzieć, w przyszłym tygodniu, mówiąc właśnie o festiwalu Wodecki Twist, corocznej imprezie, która odbywa się po śmierci Zbigniewa. Wrócę jeszcze w dzisiejszym programie do wielkopolskich rytmów młodych. Otóż z tych, już mówiłem wielokrotnie Państwu, 20 półfinalistów, jeden zespół wyłoniony został z przesłuchań w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie i to jest właśnie ten zespół. Nazywa się Widana.

0: Widana z płyty Koło Młyna, nagranie Świeci Miesiąc, czyli zespół, który zakwalifikował się do wielkopolskich, do półfinału wielkopolskich Rytmów Młodych z przesłuchań w Spichlerzu Polskiego Rocka. A my tymczasem, no tak, ja jeszcze chciałbym grać, natomiast już za chwilę północ, zatem czas pożegnać się, ale zanim to nastąpi, chcę jeszcze wykonać, chcę pokazać i zagrać Państwu rzecz, która była prezentowana w ubiegłym tygodniu. Wspominaliśmy wywiad z Wojtkiem Kubickim, liderem zespołu Rainy Day, i kiedy rozmowa była już bardzo mocno zaawansowana, Wojtek zaproponował, że ma fragment nagrania, który właśnie jest w tak zwanej robocie, nazywa się Bukareszt, i doszło do czegoś, co w radiu jest rzadkością, że muzyka poszła w odwrotną stronę, od słuchacza do radia, przez radio do Państwa na żywo, i stało się coś wyjątkowego w programie Made in Polska. Zatem posłuchajmy nagrania Bukareszt z tym wejściem i z utworem już w całości skomponowanym. Mówię Państwu już dobranoc, życząc dobrej nocy.
1: Utwór się nazywa Bukareszt.
2: Jestem zarudziony w podróż z